0: Francji wymykają się spod kontroli. Dochodzi do ataków i podpaleń szkół. Kolejny cyberatak w Polsce. Na razie nie ma dowodów, by był powiązany z poprzednimi. Pożar szpitala w małopolskiej stolicy. Ogień pojawił się na północnym wschodzie miasta w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera. Trwa akcja gaśnicza. Jak przekazał nam dyżurny straży pożarnej, trzeba było ewakuować pacjentów. Z żywiołem walczy 10 zastępów, to około 40 strażaków. Na miejsce udają się też kolejne jednostki z innych części Krakowa. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych ani o przyczynach pożaru. Donald Trump potwierdza, że wycofanie amerykańskich bombowców B-1 z brytyjskiej bazy Fairford miało związek z zagrożeniem ze strony Iranu. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio przedstawił tę decyzję jako rytunowe przemieszczenie wojsk. Trump sugerował też, że Iran mógł stać za próbą porwania samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Śledczy nie znaleźli jednak dotąd dowodów na powiązania pilota z Iranem. We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli. Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki. W czasie starcia licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclaina, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
0: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenia nauczycieli.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dziś Komisja Europejska ma przedstawić propozycję dotyczącą przygotowania Unii na przyszłe rozszerzenie wspólnoty, między innymi o Ukrainę. Nasza dziennikarka w Brukseli informowała też już w zeszłym tygodniu, że Komisja nie zgodziła się na zwiększenie ukraińskich transportów produktów rolnych, chociaż Kijów zabiegał o większy dostęp do unijnego rynku, między innymi cukru, zboża, skrobi czy bioetanolu. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Brak zgody Komisji na zwiększenie kontyngentów już teraz to był sygnał, że Bruksela chce przygotować specjalne zabezpieczenia dla unijnego rolnictwa na wypadek wejścia Ukrainy do Unii. Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz do unijnych dopłat. Warto przypomnieć, że także polscy rolnicy nie otrzymali 100% dopłat bezpośrednich od razu po wejściu Polski do Unii. Bruksela obawia się przede wszystkim skali ukraińskiej produkcji rolnej oraz reakcji takich krajów jak Francja, Włochy czy Polska, gdzie rolnictwo ma duże znaczenie. Jednocześnie Komisja chce pomagać Ukrainie w odzyskiwaniu rynków eksportowych poza Unią.
0: Na razie nic nie wskazuje na to, by atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia czy Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Kowkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
4: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
0: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekazuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do naszej porannej rozmowy. Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
5: PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły, pana zdaniem? Pan też by się wycofał?
6: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe
5: To są rozwiązania
6: daniny.
5: Prawa i Sprawiedliwości.
6: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Poland mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował, Krajowa Administracja Skarbowa, mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie Rozwoju Plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby niestety do tego, skoro że złodziej mówi, Kacprzyk miałby skoro pan mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
5: To pytanie, czy nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku czy o Kralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać? Powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
6: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
5: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
6: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
5: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
6: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie. Nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
5: Bez ograniczenia wydatków społecznych?
6: Bez ograniczenia wydatków
5: społecznych. Bez podniesienia wieku emerytalnego?
6: Bez podniesienia wieku emerytalnego, bez ograniczenia wydatków społecznych. Z zastosowaniem instrumentów informatycznych. Nie, zrobiłem to już raz, pokazałem, że jest to możliwe w roku 2016, 17, 18, 19, 20. Wtedy na 20 przygotowaliśmy budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe pomimo tamtych wydatków społecznych? Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
5: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? 3 krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
6: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT, tak żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki, tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę, że pan tutaj się
5: zdziwił. To jest pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem.
6: Proszę bardzo,
5: zadaję pytanie
6: pan tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim.
5: Nic pewnie musi pokazać, bo my i tak tego nie pokażemy, bo nie mamy jak.
6: Nie pokażecie tego?
5: Nie możemy, nie mamy zbliżenia kamery.
6: Szkoda.
5: To jest pierwszy.
6: Tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
5: dla dużych firm.
6: Niepodniesienie, panie redaktorze.
5: Ściąganie.
6: Właśnie, niepodniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u.
5: Dobrze, to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji. One mają świetnych prawników
6: się kryje,
5: i będą się bronić.
6: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
5: To jest pierwszy, drugi.
6: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
5: Trzeci pomysł.
6: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
5: To nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
6: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt deficyt o około 1,5 punkta procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, wychodzenie, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
5: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
6: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiekolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
5: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane, jest decyzja, Rozwój Plus idzie
6: tak,
5: sam do wyborów?
6: Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres Tomaszowy Mazowieckim tydzień temu.
5: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
6: Tak, tysiące samorządowców.
5: To znaczy, ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się
6: zgłosiło? Zgłoszonych wniosków około 5 tysięcy. Samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to
5: to znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców tak się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
6: Nie, panie redaktorze, samorządowcy to jest pojęcie takie. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, radni, a także osoby, które działają w samorządach. Tak, takich osób zgłosiły się 1000. Mogę to potwierdzić. Mamy zgłoszonych wniosków, sprawdzamy wszystkie te wnioski. Już dzisiaj ponad 5000 i cieszę się z tego, że nasz ruch polityczny cieszy się takim zainteresowaniem. Ruch społeczno-polityczny, ale na wybory potrzebujemy partii politycznej i w ciągu kilku tygodni
5: Bo ta data 15 października jest już nieaktualna, rozumiem?
6: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całość tej rozmowy do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl, a fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 3:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Pożar w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Erdygiera ugaszony. Trwa ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Nie będzie ponad 100 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Pieniądze zablokowała Komisja Europejska. W tych faktach opowiemy też o projekcie Moje Supermoce, który ma przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów. Pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Erdygiera w Krakowie został opanowany. Ogień pojawił się na 10. piętrze budynku na oddziale wewnętrznym przed godziną 1 w nocy. Zanim pojawiła się straż pożarna, akcję ewakuacyjną pacjentów rozpoczęły pielęgniarki.
4: Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, opanowany, a pomieszczenia zostały wywietrzone. W działaniach uczestniczy 14 pojazdów straży pożarnej, ponad 50 strażaków. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny powstania pożaru.
3: Przekazał nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze 10 osób zostało poszkodowanych. Z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafili na SOR. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. O tym, jak swoją decyzję uzasadnia komisja, w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
3: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.
6: Wy macie swoją bazę, tak?
7: Tak.
6: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
7: Pomagam innym i się czuję dobrze.
8: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy pomóc.
6: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
9: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
3: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie też przeczytać na rmf24.pl.
10: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki, atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek, wspierający inicjatywę senator Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Maciejewski z klubu Night Riders.
11: Powiem parę słów o historii powstania tego projektu. A więc kilka lat temu pan doktor Juraj Smercen ze Słowacji padł na taki pomysł, żeby u nich już taka trasa jest 66 i żeby tą trasę właśnie rozpowszechniać tak, żeby można było zrobić to europejską drogą. 2 lata temu zostało ukończone już projekt w Słowacji. Tam piękna trasa, zresztą oni mają śliczne te drogi. Ja przejechałem już całą tą drogę. W czerwcu tego roku było oficjalne otwarcie w Jurgowie tego odcinka na Polskę. W maju była taka sama inicjatywa otwarcia na Węgry i Chorwację. Teraz ja muszę właśnie dzięki panu senatorowi, jest większe poparcie, próbuję rozmawiać z pozostałymi marszałkami. W Łodzi już mamy już w Łodzi wytyczoną trasę, także bardzo ładnie to wszystko poszło. Przez województwo łódzkie będzie trasa przebiegała wschodnią częścią. To już mamy. To samo musimy zrobić w pozostałych województwach. Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie. Jak to będzie wyglądało później? Jeżeli już dostaniemy wytyczoną trasę, włodarze danych miejscowości, przez które będzie, danych powiatu, które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach kilometrowych, nie na każdym słupku tym 100-metrowym, tylko na kilometrowych jest napisane ten Euro Road 66. To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, żeby to było. Oprócz tego, no, te małe biznesiki pobudzimy do życia, tak, jak będziemy. Bo to nie tylko motocykle. To będą cały motorowy świat turystyczny. A więc i osobówki, i kampery. Te drogi w ten projekt włączymy. Klub nasz Night Riders będzie odpowiedzialny za monitorowanie każdego odcinka. No, mamy dużo chapterów w Polsce, sekcji międzynarodowej, więc trochę tych ludzi będziemy mieli. Każdy dostanie odpowiedni odcinek, ten odcinek będzie monitorował, a więc tak jak to jest w Słowacji. A więc gdy powstaną jakieś wyboje, ewentualnie coś trzeba nanieść, znaki poziome, pionowe, to będziemy monitorować do odpowiednich władz, żeby to usunąć i naprawić.
5: Ale to już później. A na etapie powstawania, to jak przez Polskę miałaby ta trasa przebiegać? Bo wytyczoną już mamy w województwie łódzkim. Wiemy, które województwa, ale są już takie bliższe szczegóły w pozostałych województwach. Którędy pan by widział, żeby ta trasa biegła poza województwem łódzkim? Jakimi trasami?
11: Nie będę tutaj nikomu nic narzucał. To od tego są władze danego województwa. Oni wiedzą najlepiej. Jednym tylko musi być to spójne, żeby te trasy nie jedna kończy się na południu, druga na północy, to nie o to chodzi. Ta trasa ma przebiegać właśnie z północy na południe lub z powrotem, ale mają się w tych granicach, na granicach województw mają się łączyć. A którędy, to ja nie wiem. Na razie mam tylko Łódź i do Łodzi Łódź to zaczęła, więc do Łodzi muszą te sąsiednie województwa dołączyć w tym momencie. Trasa zaczyna się w Polsce od Jurgowa, więc którędy Małopolska poprowadzi swoją trasę do Świętokrzyskiego, nie wiem. No, jak będą już tego, to będziemy informować. Na razie nie mam takiej informacji, jak w innych województwach będzie.
2: Ale kiedy jedną rzecz powiemy, bo były analizowane dwa warianty, tak. I tutaj był wariant przez województwo podkarpackie, umownie mówiąc wschodni. Ja chciałem ciepło podziękować, że wygrał wariant centralny przez województwo łódzkie i zwróćcie uwagę państwo na jedną rzecz. No, to jest trochę wstyd. Tu już mamy albo całkowicie ogarniętą część tych tras, wyznaczoną, zestandaryzowaną, albo w trakcie realizacji. W Polsce mamy jeszcze czarną dziurę i gdyby nie inicjatywa Krzysztofa, no to byśmy mieli tylko ten odcinek, a walory takiej trasy, no bo motocykliści, sam jeżdżę na motocyklu, motocykliści poszukują takich tras, które rzeczywiście są transgranicznymi. I na czym polega siła tego projektu? On będzie w środowiskach, nie tylko motocyklowych, ale także masz już zaproszenie na parlamentarny zespół karawingowy, turystyki. Takie materiały i zwróćcie uwagę Państwo, jak przejeżdża ta trasa przez dany kraj, to w materiałach, które są, one pokazują najciekawsze zabytki, które są w okolicy trasy. Więc to jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania tych terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
5: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
11: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli te szczegóły. No tutaj w województwie łódzkim został powołany już zespół do tworzenia tego projektu, więc jestem w ścisłym współpracy z tym zespołem, no i wtedy te szczegóły dogadujemy.
12: Chciałbym wrócić do jak gdyby genezy tego projektu. W latach 20. w Stanach Zjednoczonych ze względu na kryzys gospodarczy powstała właśnie ta trasa Droga 66, wiodąca od Chicago do Kalifornii. Następnie i tam odbywał się duży ruch, powstała infrastruktura, hotele, restauracje i stała się taką drogą kultową w Stanach Zjednoczonych. Później stała się drogą kultową również dla innych, że tak powiem, kontynentów, szczególnie dla Europy Zachodniej. Co się potem wydarzyło? Na przełomie lat 90. i 2000 powstały autostrady i wszyscy turyści jadący w jakimś określonym kierunku omijali te małe miejscowości i nastąpił upadek całego tego drobnego przemysłu lokalnego w sensie gastronomii, hotelików, agroturystyki. I u nas w Polsce obserwujemy również to samo zjawisko. Na skutek tego, że powstała, z czego się bardzo cieszymy, wspaniała sieć autostrad, możemy do Gdańska przez 3-3,5 godziny dojechać, ale niestety omijamy wszystkie te miejscowości, które mają wiele uroku, mają wiele walorów i cały ten drobny przemysł lokalny, gastronomiczno-hotelarsko-turystyczny upada ze względu na to, że tam nie ma po prostu żadnych pojazdów, które przejeżdżają. I naszym celem jest przede wszystkim wykorzystanie tej legendy Drogi 66, no bo wszyscy nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, a po drugie właśnie inicjatywa mająca na celu odbudowę tych lokalnych, drobnych przedsiębiorców poprzez to, że umożliwimy większą ilość przejeżdżających pojazdów, które będą zainteresowane zwiedzaniem atrakcji lokalnych, a przy okazji, wiadomo, dadzą zarobić małym lokalnym biznesom. Także to plus jeszcze dochodzi aspekt tego pokazania Polski i pokazania polskich uroczych miejsc, gdzie turysta zagraniczny przejeżdża autostradą i w ogóle nie ma o nich pojęcia. Także tu jest wiele aspektów, które mają jak gdyby wspólny cel.
3: O nowej trasie, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem, z Krzysztofem Białkiem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Andrzejem Maciejewskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: 12 minut po trzeciej. Tradycyjnie zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Stępień Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Nowe maksymalne stawki za paliwa od północy już na stacjach. Ceny benzyny w górę, ale potaniał olej napędowy. W Katowicach związkowcy protestowali przeciwko likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. A na Wyspach wprowadzenie opłat dla obcokrajowców ostatecznie nie będzie. Z takich planów wycofał się brytyjski rząd. Jest już zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny wzrosła do 6 zł i 79 groszy. Potanią za to olej napędowy 6 groszy w dół do 7 zł 82 groszy. Co mogą przynieść kolejne dni, to sprawdzał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
4: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
3: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
4: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
3: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
2: Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. Wczoraj przed południem protestowali przed Ministerstwem Energii w Katowicach, a chcą także zatrzymania importu węgla.
5: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
2: Mówił przewodniczący sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
6: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Fakty ze świata.
2: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
7: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
2: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. A my znamy już pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Deiserot i 2 Niemców, Peter Hagemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
8: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hagemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Dejzerot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
2: Tyle Grzegorz Jasiński, a my dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On.

I've been fighting.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Bruksela przyspiesza negocjacje z Ukrainą i Mołdawią. Jednocześnie proponuje nowe ograniczenia i warunki dla przyszłych członków. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Zmieniono przede wszystkim wzór kamuflażu. Ponad 1700 zł rocznie ląduje w koszu. Tyle średnio traci statystyczny Polak, wyrzucając jedzenie do kosza. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska chce też wyjść naprzeciw polskim postulatom i obawom. Bruksela zaproponuje ograniczenia i warunki, które mają obowiązywać przyszłych członków Unii. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
3: Już w najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
5: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
6: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
5: Rzeczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
6: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
5: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
6: Już niebawem, tak?
5: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
3: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
7: Jak działa cyberkaretka?
8: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
3: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia, a rozmawiał z nim reporter Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę i do tej pory nie była jeszcze wykorzystywana. A na koniec jeszcze pesymistyczne dane. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
9: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
10: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
11: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
7: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
11: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
7: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
10: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
3: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A już za niecałe pół godziny rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Dance.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF Dance. Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wojtoń.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy. Wtorek, 6 dzień października, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. A w nich pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Porażka biało-czerwonych w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Nasi piłkarze przegrali 0-1. Fakty zaczynamy od pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed 1 w nocy na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pielęgniarki ewakuowały część pacjentów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. W porannych faktach sprawdzajcie najnowsze informacje. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Ważne decyzje lokalizacyjne dla tego regionu podjął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 brygady zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie.
1: Ogłosił szef MON podczas wizyty w Świdniku. Zwrócił też uwagę, że Lubelszczyzna jest obok Podkarpacia województwem, którego mieszkańcy najczęściej otrzymują alerty służb. Dlatego zapadła decyzja o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w rejonie Lublina. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała niestety z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Nasi piłkarze spotkali się z Bośniakami też 10 dni wcześniej na inaugurację zmagań w obecnej edycji Ligi. Na PGE Narodowym w Warszawie był wtedy remis 0-0. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, przypomnę, jest wtorek, to jest 6 dzień października. Za pół godziny wrócimy do tego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem właśnie na to spotkanie. Przyjrzymy się też kampanii przed drugą turą uzupełniających wyborów prezydenckich w Krakowie, a także rządowemu pakietowi CPN, który wzbudził wątpliwości Komisji Europejskiej. Zapraszamy również, jak zawsze, na nasze poranne rozmowy. Po 7 gościem Piotra Salaka będzie były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek, a po 8 w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski przepyta rzecznika rządu Adama Szłapkę. Zapraszamy gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. This is

gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
2: Zapraszamy. Nocny pożar na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
3: Od niego zaczynamy. Pielęgniarki i strażacy ewakuowali tam pacjentów.
2: Sensacyjna porażka biało-czerwonych.
3: Nasi piłkarze przegrali wieczorem z Bośnią Hercegowiną w meczu Ligi Narodów.
2: Wynik 0-1.
3: W faktach też K03 Ryś.
2: Czyli nowy schemat kamuflażu na mundurach polskich żołnierzy.
4: Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego.
2: To fakty RMF FM.
3: Jest 6, zaczynamy. 10 osób poszkolowanych po nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
2: Jak wiecie z faktów, ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Przebywało tam 38 pacjentów.
5: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
3: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
2: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, dlatego sprawa powróci dzisiaj w poranku w faktach RMF FM.
3: Po raz pierwszy w historii, boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów.
2: Oglądał go tam na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek-Czarku. Jak doszło do tej porażki?
6: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
7: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
6: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie, ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No nie bardzo, bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów, dziękujemy, może za rok. Zenica, Cezary Dziwiszek.
3: No my zapraszamy po 6:30 na wyjazdowe fakty sportowe RMF FM. Nowy wzór mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało Ministerstwo Obrony.
2: Kluczowa nowość to jest zmieniony schemat kamuflażu Ryś, opracowany z żołnierzami wojsk specjalnych, podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy i w dzień, i w nocy.
9: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. Ten mundur wręcz znika w tym lesie.
10: To jest mundur i dla kobiet, i dla mężczyzn? Dwa różne modele?
9: Tak, to są dwa różne modele, ale chcieliśmy zachować i zachowaliśmy spójność. To są te subtelne różnice, które pozwalają i żołnierzom, kobietom dobrze czuć się w mundurze.
2: Z pełnomocnikiem MON-u, starszym podchorążym Pawłem Mateńczukiem, pseudonim Nawal, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: A ten nowy mundur w rozmytym kamuflażu K03 Ryś zobaczycie na rmf24.pl na zdjęciach.
2: Jeszcze w tym roku w życie mają wejść przepisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
3: Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. To jedno.
2: Drugie, obowiązek odstawiania wypożyczonych hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych strefach.
3: Warszawiacy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w projekcie brakuje obowiązku rejestracji jednośladów.
11: To powinno dotyczyć nie tylko hulajnóg, ale także rowerzystów, bo to jest kolejny problem, bo rowerzyści też często jeżdżą w sposób bardzo niebezpieczny.
12: Oczywiście, że tak. To powinno być, no to jest jakiś jednoślad i fajnie jakby to było widoczne.
2: Projekt trafił do konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że wejdzie w życie przed końcem roku.
13: To także są fakty.
3: Amerykanin Karl Deiseroth oraz Niemcy Peter Hagemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Było krótko po północy, 12:30, 12:40.
2: Czy udało się panu przespać?
3: Nie, dlatego nie wiem, czy mówię z sensem. Tak mówił właśnie jeden z nagrodzonych Noblem, dr Karl Deiseroth z Uniwersytetu Stanforda.
2: Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
14: Istnieją modele stworzone myszy, które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
2: Tłumaczyła w Radiu RMF24 dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
1: Dziś przed południem poznamy kolejnych laureatów Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki, zatem polecamy fakty.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Opon.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Już akcje w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie.
2: 10 osób, pacjenci, personel oddziału wewnętrznego trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
1: Do tego pożaru, jak informowaliśmy w faktach, doszło po pierwszej w nocy.
3: Strażacy sprawdzili i dokładnie przewietrzyli wszystkie pomieszczenia w szpitalu, aby wykluczyć obecność tlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów. Nie stwierdzono zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala.
2: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
1: W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer.
2: Jak podkreśla BBC,
4: Jeffrey Archer, athlete,
2: sportowiec, polityk, pisarz, który na świecie sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek.
1: Takie dzieła jak Co do grosza, Cain i Abel, Sprawa honoru czy Ścieżki chwały. Najnowsza powieść Adam i Ewa miała ukazać się w tym miesiącu.
2: W latach 70. i 80. Archer był znaczącym politykiem partii konserwatywnej.
1: W 1969 roku był najmłodszym członkiem parlamentu. 16 lat później został wiceprzewodniczącym partii konserwatywnej.
2: Polityczna kariera zakończyła się upadkiem 25 lat temu, gdy został skazany na 4 lata więzienia za krzywoprzysięstwo.
1: Cena benzyny w góry, cena diesla w dół. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł.
2: A za litr 98 7,66, czyli odpowiednio o 6 i 7 groszy więcej niż wczoraj.
1: Litr diesla kosztuje 7,82 zł, zatem o 6 groszy jest tańszy.
2: Co czeka nas w kolejnych dniach?
5: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami.
2: Mówił szef Ministerstwa Energii Miłosz Motyka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
1: Na specjalne wydanie faktów sportowych zaprasza teraz nasz wysłannik Cezary Dziewiszek. Czarku, zatem smutno o poranku w Zenicy.
7: Dzień dobry. Smutno, ale wcale tak być nie musiało. Od początku pachniało remisem albo właśnie meczem do jednej bramki. Niestety, nie do tej ostatecznie, co byśmy chcieli. A trzeba przyznać, że w drugiej połowie Bośnia kilka razy nas ostrzegała. Zaraz po wznowieniu, kiedy strzeliła gola ze spalonego. Potem, gdyby nie spalony, byłby rzut karny. No ale rywalom pomógł Jan Bednarek, który popełnił szkolny błąd, zagrał ręką w polu karnym. Rzut karny, gol pozamiatany.
8: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
7: Mówił Marcin Bułka. Jednak w drugiej połowie nasi po prostu nie zrobili dostatecznie wiele, żeby zremisować, a co dopiero, żeby wygrać. To co powiedzieć o kadrze U21, która w decydującym meczu o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy przegrała z Włochami 2-6. Spotkanie obejrzał Wojciech Marczyk. Wojtku, co zrobiliśmy nie tak?
9: Dzień dobry. Mnóstwo indywidualnych prostych błędów. Nasi reprezentanci tracili piłkę w prosty sposób i nie byli w stanie wyjść spod pressingu rywala. Trudno znaleźć po takim meczu jakiekolwiek pozytywy.
10: Myślę, że troszeczkę przedobrzyłem i chcieliśmy zaskoczyć Włochów, a to w gruncie rzeczy pewne rzeczy spowodowały, że przestaliśmy grać naszą piłkę i to napędziło Włochów.
9: Mimo dotkliwej porażki, kadra Jerzego Brzęczka nadal może jednak bezpośrednio awansować na Euro. By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
7: Co tu mówić, proszę Państwa, to był czarny wtorek dla naszych reprezentacji narodowych.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 7. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla po pożarze w krakowskim szpitalu Rydygiera.
3: Ogień pojawił się tam w nocy przed pierwszą na 10. piętrze budynku.
2: Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów.
3: Bruksela analizuje tymczasem nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa.
2: Gościem informacyjnego radia RMF24 już za moment Daniel Obajtek.
3: Europoseł PiS, były prezes Orleno, jest o poranku gościem Piotra Salaka. Zapraszamy. Dwóch policjantów niegroźnie poszkolowanych podczas akcji gaszenia pożaru w szpitalu Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
2: Funkcjonariusze podtruli się dymem w czasie ewakuacji pacjentów z oddziału wewnętrznego.
3: A przed szpitalem Rydygiera w tej chwili wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, witamy w faktach. Co teraz dzieje się tam właśnie przed szpitalem?
4: Akcja strażaków zakończyła się już chwilę temu, a jeden z największych szpitali w regionie wydaje się, że wraca do normalności. Do pracy, jak widzę, zmierza kolejna zmiana. A jak mówiła mi jedna z pielęgniarek oddziału, na którym doszło do pożaru, na dyżur idzie bardzo zdenerwowana.
5: Nic nie wiem, dostałam od oddziałowej, że spotykamy się pod... Wczoraj zeszłam z dyżur. No, sekunda. Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
4: Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10. piętrze. Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów, którzy przyjechali na miejsce, a potem także strażaków. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
3: To fakt RMF FM. Kilka godzin zajęło stołecznym policjantom namierzenie, a potem zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca wypadku.
2: Został zatrzymany w Pruszkowie. Dzisiaj rano ma usłyszeć zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tego zatrzymania. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
2: Co wiemy w tej chwili o okolicznościach tego zdarzenia?
6: Policyjny patrol wezwano do 20-latki nieprzytomnej leżącej na ulicy w Piastowie. Bardzo szybko ustalono, że została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Do tych działań zaangażowano znaczne siły policji. Badano m.in. zapisy kamer monitoringu, ale także logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. Gdy go zatrzymano, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego Mercedesa. Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.
3: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.
2: W faktach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, czy Polsce coś grozi w związku z tą obniżką VAT-u?
7: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie listę z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
1: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
2: I informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich.
8: Jeszcze niedawno prezes Orlenu, a teraz twarz i współtwórca programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza, rozumiem, panie pośle.
9: No tak.
8: I wie pan oczywiście, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości to są propozycje rodem z Balcerowicza i to nie jest moja opinia, tylko opinia Mateusza Morawieckiego. Co pan na to?
9: No wie pan, no to jest oczywiście niewłaściwa opinia, to są bardzo dobre propozycje, to są propozycje, które pozwolą nam zdecydowanie szybciej się rozwijać, to są propozycje, które zniosą pewnego rodzaju obciążenia, przecież nam zależy, żeby gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała i rozwijała się.
8: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
9: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat, no tak się składa, że pan były premier współpracował obiecował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No, ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
8: Tak mówi Daniel Obajtek, gość rozmowy o siódmej, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
3: Zapraszam zatem do naszego informacyjnego radia. Tam ciąg dalszy rozmowy z europosłem PiS.
2: A za godzinę u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji.
0: RMF Dance.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Prosiłbym byłego pana premiera, żeby się szanował. Tak, Daniel Obajtek, europoseł PiS, współtwórca programu gospodarczego tej właśnie partii, odpowiada na zarzuty Mateusza Morawieckiego.
2: Były premier, który wczoraj był gościem RMF FM, o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że są niczym wyjęte z najczarniejszych czasów Leszka Balcerowicza.
3: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiSu?
4: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat. No, tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiSie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No, ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
2: Usłyszał Piotr Selak od swojego gościa Daniela Obajtka.
1: Jeżeli przeoczyliście, rozmowę w całości jest na rmf24.pl.
2: Pentagon ogłasza, że Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za masową strzelaninę w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie 17 lat temu, zostanie stracony przez rozstrzelanie.
1: Będzie to pierwsza egzekucja w armii od ponad 60 lat. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że przeprowadzenie egzekucji rekomendował sekretarz obrony Pete Hegseth, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.
2: 5 listopada 2009 roku Hassan, będący wówczas psychiatrą wojskowym Fort Hood, zabił 13 osób. 32 zostały ranne.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku z ważnymi informacjami dla kierowców teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry. Ceny obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców idą mocno w górę, najmocniej od 2,5 roku, a kierowcy nie mają ostatnio łatwego czasu. W tej chwili średnia krajowa cena samochodowej polisy OC to 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Powodem tej podwyżki są rosnące koszty likwidacji szkód.
7: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
6: Tak ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Skoro jest coraz drożej, to kierowcy szukają sposobów, żeby było taniej. I jednym z najpopularniejszych sposobów jest rejestrowanie samochodów w innym miejscu, na przykład w innym województwie. To popularne, bo można na tym zaoszczędzić sporo.
7: Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł.
6: I tak na przykład najwyższe stawki za OC grożą kierowcom w Gdańsku, średnio 877 zł. Najtańsze natomiast z miast wojewódzkich są w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647, Kielcach 680 i Lublinie 690 zł. Różnice są także nie tylko między miastami wojewódzkimi, ale także wewnątrz samych województw, czyli różnica między głównym miastem a pozostałymi miejscowościami. I na przykład w takim Poznaniu polisa kosztuje o 178 zł więcej niż na przykład za polisę kupioną w Kaliszu, Pile czy Gnieźnie. Skoro jesteśmy już przy informacjach ważnych dla kierowców, to dziś benzyna będzie nieco droższa niż wczoraj. Ma kosztować maksymalnie 6,79 zł. Diesel natomiast ma być tańszy 7,82. Paliwa, przynajmniej jeżeli chodzi o diesel, nieco tanieją, ale za to waluty drożeją. Euro kosztuje aż 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,16.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Dance.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM.
2: W studiu faktów Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Służby ustalają przyczyny pożaru na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
4: Trzeba było stamtąd ewakuować pacjentów z 10 piętra. Część i pacjentów, i personelu podtruła się dymem, oni trafili na SOR.
3: Poważny problem dla koalicji i rządu.
4: Chodzi tutaj o immunitet wiceministra spraw zagranicznych z PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Zapraszamy. Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie.
3: Jak już informowaliśmy, do pożaru doszło po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 osób.
5: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
3: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
4: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla.
3: O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone.
6: Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
4: To jedna z pielęgniarek Rydygiera, która rano szła na dyżur właśnie na ten oddział, gdzie doszło do pożaru. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy aż 650 bezzałogowców.
3: Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja Wołodarska, jeden z największych składów ropy w rejonie moskiewskim.
4: Rurociągi łączą ten zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
3: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dzisiaj wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
4: Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skory, tłumacz razem z nami w porannych faktach. Przypomnijmy, Tomku, o co podejrzany jest Bartoszewski.
7: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
4: A już teraz
8: zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
9: dzień dobry. Moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
9: To co z tym Władysławem Teofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet, nie złoży?
10: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
9: A będzie miał odebrane?
10: No, myślę, że to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
9: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
10: No to znaczy myślę, że będzie,
9: na PSL-u,
10: będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
9: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrany. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
10: Tak, oczywiście. No,
9: ale przed czy
10: mówił
9: po?
10: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
9: Kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
10: Bo to ważne spotkanie, ale to jest, jak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dystrakcjonalne, więc...
9: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
10: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
9: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
10: No, ale na pewno
9: doszły do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
10: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
9: Panie ministrze, ja o to pytam także...
10: W związku z tym, ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
9: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
10: Nie sądzę.
9: I w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
10: Okej, okay, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
9: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
10: Tak, oczywiście.
9: Czyli było elementem, to nie jest tak jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
10: Nie, no to znaczy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
9: Nic
10: tak,
9: nie ma.
10: Tak,
9: a naprawdę w takim razie Adam Bielan?
10: A to już trzeba pytać Bielana.
9: No, ale pan jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan...
10: Ale to jest, broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
9: Co to znaczy najgorsze?
10: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiSu, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiSu. No...
9: Co chce uzyskać?
10: Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
9: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem. Gdzie to szkoda?
10: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS-u może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, to znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufanie do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne, no to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos...
9: Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
10: To jest jak zdrada, tak dokładnie, to jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
9: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był spisem, rozumiem, zdrady.
10: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
9: A jak z tą bazą
10: z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
9: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
10: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
9: Pojawiają się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przysłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
10: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast wszyscy, myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
9: I tu postawimy kropkę, za chwilę przejdziemy do generała Grinkiewicza, który przyjeżdża do Polski, ale na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Spotkanie dystrykcjonalne, tak o marcowym spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem mówił przed chwilą gość porannej rozmowy.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapot, teraz gościem informacyjnego radia RMF 24, no a fakty wracają o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Opon.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Premier wiedział o spotkaniu wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA?
2: Między innymi o to Tomasz Telikowski pytał swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapkę.
3: Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
4: Tak, oczywiście. No,
3: ale mówił po?
4: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier, zresztą mówił o tym publicznie.
5: Z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
4: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
5: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
4: Ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
2: Kierowcy w Pomorskim Ostrzegamy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w S6 na odcinku Koleczkowo-Gdynia Wielki Kack.
1: W Chwaszczynie jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji. Takie informacje przekazują lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, po tym zmasowanym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej Wołodarska. Jak informuje mer Moskwy Siergiej Sobianin, ostatniej nocy Ukraina wystrzeliła w kierunku rosyjskiej stolicy aż 650 dronów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną ma swoje konsekwencje.
1: Jakie dokładnie? O tym już teraz w specjalnym wydaniu faktów sportowych nasz wysłannik na mecz w Zenicy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
7: Dzień dobry. Przede wszystkim po zwycięstwie Szwecji z Rumunią 1-0 straciliśmy szansę na pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Szwecja ma 10 punktów, my zaledwie 4. Druga w tabeli Bośnia z 8 punktami musiałaby w ostatnich meczach zdobyć punkt na 6 możliwych, żebyśmy dwoma okazałymi zwycięstwami dali radę ją przegonić. Scenariusz rodem z czarodziejskiej krainy Oz. Prawdopodobnie nie dość, że nie zagramy w dywizji A, to jeszcze nie będziemy losowani z drugiego koszyka do eliminacji Euro, a to oznacza trudniejszych rywali. No i do puenty. Czy selekcjoner Jan Urban powinien w tej sytuacji odejść? Tego nie chcieliby piłkarze.
8: My, jak i trener, jesteśmy razem i nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem.
7: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Jan Urban niepewne posady, ale przynajmniej po wczorajszej klęsce młodzieżówki przestanie się mu wyznaczać następcę w postaci Jerzego Brzęczka. Można przegrywać, tracić coś, ale z godnością, a nie wyjeżdżać ze zgrupowania reprezentacji, jak to zrobił Cristiano Ronaldo. Mimo iście gwiazdorskiego zachowania selekcjoner Portugalii Jorge Jesus powiedział, że CR7 może wrócić do kadry, jeśli tylko będzie chciał. No i przegrywając, mimo wszystko lepiej się nie denerwować, jak tenisista Daniil Medvedev. Rosjanin podczas meczu z Nowakiem Dżokowiczem w turnieju ATP w Pekinie po przegranej piłce uderzył ją tak mocno, że trafił jednego z kibiców. Półfinału nie dograł, bo został zdyskwalifikowany.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: A tu patrzcie, jaki ładny będzie teraz Teddy Swims w RMF FM. O!

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Dance. RMF Dance.

czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Sunny

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojtoni Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
2: Karambol na S8 na Mazowszu.
3: Od niego zaczynamy fakty. Uważajcie, jadąc między węzłami Opacz i Janki.
2: Mężczyzna, który ma na koncie kilkadziesiąt kradzieży i przestępstw, zatrzymany przez policjantów z Małopolski.
3: Premier wiedział o spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem.
2: Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: O 9:00 także protestująca Francja.
2: Protestują tam uczniowie szkół średnich.
3: Ostrzegamy, zderzenie 5 samochodów, 3 osobowych i 2 dostawczych na ekspresowej S8 na Mazowszu.
2: Utrudnienia są w wypędach między węzłami Opacz i Janki.
3: Zablokowane w tej chwili pasy lewy oraz zjazdowe S8 w kierunku Wrocławia. Może być związane z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami na terenie jednego z powiatów Małopolski.
2: Policja zatrzymała 45-latka, który kilka dni temu włamał się do domu starszego mężczyzny i dotkliwie go pobił. Z nami nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
4: Witam,
2: kim jest zatrzymany?
4: Według policjantów to recydywista. Niecały rok temu wyszedł z więzienia, a teraz miał dokonać kolejnego rozboju. Pod koniec września w nocy włamał się do domu 70-latka w powiecie dąbrowskim w Małopolsce i splądrował go w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Hałas obudził starszego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, najpierw w domu, później na zewnątrz. Pokrzywdzony zdołał się obronić, ale został mocno poturbowany. Jego stan jest dobry. 45-latka zatrzymano natomiast kilka dni temu na stacji benzynowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Usłyszał zarzut rozboju i został aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Niewykluczone, że usłyszy też kolejne zarzuty.
3: Premier wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Z nami Tomasz Terlikowski. Donald Tusk dowiedział się o tym przed czy po spotkaniu?
5: Na to pytanie minister Szłapka odpowiedzieć nie chciał albo nie umiał.
6: Trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali.
5: A o czym rozmawiali prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
6: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny.
7: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
6: Nie są.
7: I w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
6: Okej, to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym.
5: Adam Szłapka zarzucił także Bielanowi, że ujawniając informacje o tych spotkaniach, działał na szkodę Polski.
6: Tak, dokładnie. To jest jak zdrada.
5: Adam Szłapka zapewniał też, że rząd nie potrzebował pośredników do kontaktów z Donaldem Trumpem.
3: To fakty RMF FM. Dziś jedno z ostatnich posiedzeń Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
2: Zbierający się właśnie posłowie mają ocenić zebrane dowody i dyskutować nad ostatecznym sprawozdaniem. Informacje na temat tych tajnych obrad zbiera Tomasz Skory.
3: Tomku, kiedy komisja może zakończyć pracę?
8: Przyjęcie sprawozdania kończącego ponad 2,5 roku działania ma nastąpić w piątek i to posiedzenie już zostało zwołane. Dziś posłowie zajmą się zaś projektem liczącego około 60 stron podsumowania prac prowadzonych od ponad 30 miesięcy. Chociaż dokument wciąż jest niejawny, wiadomo, że żaden z 8 zarzutów ze wstępnego wniosku z marca 2024 nie został obalony, a zebrane dokumenty i zeznania ponad 50 przesłuchanych świadków wystarczająco uzasadniają ich postawienie. Po dzisiejszych obradach posłowie będą mieli czas na ostatnie poprawki, a po uchwaleniu sprawozdania w piątek będzie się nim mógł zająć cały Sejm.
3: Nie żyje Jacek Ziober, wychowanek KKS-u, który wystąpił też w 46 meczach piłkarskiej reprezentacji.
2: Ziober odszedł w wieku 60 lat. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
3: W 1990 roku, przypominamy, piłkarz roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Poza KKS-em grał też we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
2: Francja przygotowuje się dzisiaj na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych pieniędzy na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach.
3: Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazywają aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały wielki wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest tam nawet 40 tysięcy protestujących.
2: W ostatnich próbach powstrzymania protestujących 715 policjantów i żandarmów zostało rannych.
3: Około 215 uczniów również odniosło obrażenia, głównie w wypadkach lub z rąk innych osób. Taką informację przekazuje biuro premiera Sebastiana Lecornu. Pewne jest jedno. Gdy wpadniemy w spiralę przemocy, wiemy, gdzie się zaczyna, ale nie wiemy, gdzie się kończy. To już minister edukacji Edward Jeffrey.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Pobudka. W biurze słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
2: Jesteśmy i zapraszamy. A pod lupą faktów pomyłka RCB.
3: Alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza dostaje wczoraj mieszkańcy województwa lubuskiego.
2: Zamiast lubelskiego.
3: Jeszcze przed południem dowiemy się natomiast, kto dostanie Nobla z fizyki.
2: O szansach już za moment porozmawiamy z naszym dziennikarzem z redakcji naukowej.
3: Ale będzie też w faktach reprezentacyjna piłka.
2: Po czterech meczach w Lidze Narodów.
4: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali.
3: Niezłe, tyle że przegrane. Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB.
2: Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry Krzysztofie, witamy Cię w faktach.
5: Dzień dobry.
3: Witamy w faktach. Jakie są dotychczasowe ustalenia przyczyn tego błędu?
5: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
2: A teraz ostrzeżenie drogowe z Wielkopolski.
3: Wielkopolski, podkreślamy. Krajowa 32, odcinek Strykowo-Ptaszkowo. Tam na wysokości Granowa zdarzyły się dwa samochody osobowe. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo. Po fizjologii lub medycynie dzisiaj czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tej dziedzinie w tym roku?
6: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki, czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące całego wszechświata. Przekonamy się przed 12.
2: I wtedy Grzegorz nam wszystko opowie.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zaledwie 4 punkty w 4 meczach uzbierała piłkarska reprezentacja Polski w Lidze Narodów.
2: W faktach zgrupowanie kadry Jana Urbana podsumowujemy razem z naszym specjalnym wysłannikiem na mecz w Zenicy, Cezarem Dziwiszkiem. Czarku, w jakim miejscu jesteśmy?
7: Dzień dobry. No to tak jakbyśmy chcieli na przykład dojechać do Paryża, a samochód nam padł w okolicach Konina. Krótko mówiąc, na Ligę Narodów nie dojechaliśmy. I jak słusznie zauważa wicekapitan Piotr Zieliński, co z tego, że stwarzamy sobie sytuacje, skoro ich nie wykorzystujemy?
8: Stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy, tak? Czyli to, co jest najważniejsze w futbolu, nie strzelamy goli, no to później tak się kończy. Możesz strzelać 50, 60, 70 razy, a oni ci strzelą raz z karnego w światło bramki i wygrywają mecz.
7: Szanse na bezpośredni awans do dywizji A straciliśmy. Drugie miejsce też jest mało realne, a co za tym idzie i o drugi koszyk w eliminacjach do Euro 2028 będzie trudno. Przyszłość Jana Urbana pozostaje otwarta, ale na pewno selekcjonera czeka spotkanie z prezesem PZPN. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: My po raz pierwszy w historii przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną. Z wygranych cieszą się Francja i Włochy.
3: Kwadrans przed końcem meczu. Le Bleu przegrywali wczoraj 0-1, ale ostatecznie pokonali wysoko Belgię 4-1. Przełomowym momentem okazało się wprowadzenie na boisko w odstępie kilkunastu minut. Najpierw Desiree Doué, a potem Michaela Olise. Pierwszy najpierw sam trafił do siatki, a potem asystował przy dwóch golach Olise, doprowadzając Stade de France do ekstazy. Oh my God, w Paryżu.
2: Spokojniej we włoskiej Bolonii. Italia wygrała 3-1 z Turcją.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

chatu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam.
2: Posłuchajmy, na zegarach już prawie 11.
1: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy, który potrącił kobietę na przejściu dla pieszych w Piastowie i uciekł. Rzecznik praw pacjenta zgłasza trudności z wyjaśnianiem afery w warszawskim szpitalu południowym.
3: Jesteśmy wstrzymani do momentu, do którego prokuratura nie zakończy swojego dochodzenia.
1: O szczegółach opowie nasz reporter, a w faktach kulturalnych RMF FM Wajda, Scorsese, a także Dracula ponownie na dużym ekranie. Są zarzuty dla mężczyzny, który według policji potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 32-latek został właśnie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Pruszkowie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzane?
4: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
1: Brak informacji z prokuratury w sprawie warszawskiego szpitala południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają w RMF FM przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz, bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnianiem tej sprawy?
5: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
3: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
5: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na A2 na węźle Grodzisk Mazowiecki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne. Tak, Pałac Ślubów w zabytkowym dworze Upchagenów w Gdańsku-Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmuje nowożeńców.
6: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie, oryginalne meble. I one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
7: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
6: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę. Wybór. Decyzje. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to Pałac Ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest Pałac Ślubów.
1: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry.
1: Na początek o filmach Wajdy w Nowym Jorku.
9: W słynnym Film Forum do 22 października trwać będzie największa w Ameryce retrospektywa Andrzeja Wajdy. To 25 filmów reżysera, 77 projekcji. Martin Scorsese, który przygotował wprowadzenia, nazwał polskiego reżysera jednym z największych filmowców wszechczasów. Na Manhattanie jego filmy pokazywane są w takich nowo odrestaurowanych wersjach 4K. To m.in. Popiół i Diament, Kanał, Człowiek z Żelaza czy Ziemia Obiecana. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Drakulę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser. Bez skrótów, bez cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe, to pełna, kompletna wersja filmu. Tak mówi odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore. Będzie trzecia część dreszczowca kryminalnego Sicario. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Scenariusz tym razem napisał Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czego nie można robić na balkonie? Oj, zdziwicie się. No właśnie, zaraz szczegóły w byle do piątki. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy nawet Cozy Herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Disco X on

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
2: Dzień dobry, mamy najnowsze informacje. Francis Halsen, noblistą z fizyki. W tle gigantyczny detektor neutryn w lodzie Antarktydy. Szpiegowska sensacja w Niemczech. Zatrzymano byłego szefa wywiadu. August Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, co insynuował w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream i w jakim świetle przedstawiał Polskę. Zatrzymania menedżerów w Orlenie. Nasza dyplomacja ostro protestuje przeciwko skandalicznym słowom amerykańskiego publicysty. I kolejna zagadka tegorocznego tygodnia Doblowskiego przed chwilą rozwiązana. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi, fizykowi belgijsko-amerykańskiemu, fizykowi cząstek elementarnych. Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. Za co tę nagrodę przyznano?
3: Za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigantyczna kostka lodu.
2: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
3: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
2: Ciąg dalszy nastąpi. O tym, jak trudno było to obserwatorium zbudować, opowiemy w kolejnych faktach.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Wielka afera agenturalna w Niemczech. August Hanning, były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem Hanning kierował w latach 1998-2005. Oprócz niego zatrzymano jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, że przed 2 lata August Hanning stwierdził w Die Welt, że jego zdaniem wysadzenie gazociągu Nord Stream wymagało logistycznego wsparcia z Polski i że mogło dojść do porozumienia na najwyższym szczeblu między Ukrainą i Polską. Wprost wskazywał na prezydentów Władimira Załęskiego i Andrzeja Dudę. Polska strona zdecydowanie temu zaprzeczyła i nazwała to insynuacją. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menedżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Więcej szczegółów prokuratura krajowa ma podać w komunikacie po zakończeniu wciąż trwających czynności z udziałem zatrzymanych. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Dyplomata w liście otwartym ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest stwierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej, przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa, ani też wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej, oznajmił Klich.
2: W faktach pilna informacja. Gaz wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Pełczyska w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Runęła ściana budynku. Jedna osoba została ranna. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale, serdecznie. W jakim stanie jest poszkodowana osoba?
6: Ma poparzenia twarzy, rąk i nóg. Na miejscu lądował już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabierze poszkodowaną osobę do szpitala. Do wybuchu doszło chwilę po 10:00. W jego wyniku całkowicie zawaliła się jedna ze ścian domu jednorodzinnego.
7: Świadkami zdarzenia byli druhowie ochotniczej straży pożarnej, którzy ewakuowali osobę z budynku.
6: Mówi starszy kapitan Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży. Stan uszkodzonego budynku ocenią teraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Wyjaśnieniem, jak doszło do wybuchu, zajmie się prokuratura.
2: Na koniec znacząca statystyka. Ponad 1500 razy interweniowali ratownicy medyczni na motocyklach w ciągu ostatnich 5 miesięcy w województwie śląskim. Pogotowie w tym regionie podsumowało pierwszy sezon, w którym motoambulanse były finansowane przez NFZ. Służą one głównie do szybkiego dotarcia do pacjenta w miejscach publicznych.
7: Mógłbym powiedzieć, że wszędzie jesteśmy w stanie dojechać i to jest ta przewaga nad ambulansem kołowym. Nam do tego nie jest potrzebna jezdnia. My możemy przejechać po chodniku, po parku i szybciej jesteśmy, bo to jest kluczowe.
8: To są zdarzenia wszelakie, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, bóle w klatce piersiowej.
9: Pan również jeździ karetką. Jaka jest dla pana różnica w tej pracy?
8: Zdecydowanie większa odpowiedzialność, większa samodzielność. Jeżeli jedzie się samemu do poszkodowanego, zabezpieczenie go, nim przyjedzie karetka. Czas dojazdu przede wszystkim najważniejszy tutaj w motoambulansie. Zdecydowanie wygrywamy z karetkami i to też jest dla nas fajniejsze, bo jazda na motocyklu jest naszym hobby. Większość z nas na pewno jeździ też z tego względu.
2: Z ratownikami Marcinem Klosem i Dawidem Mikodą rozmawiała Anna Kropaczek. W województwie śląskim są 3 w pełni wyposażone w sprzęt medyczny motocykle. W Katowicach, Sosnowcu i Bielsku Białej. W kolejnym sezonie ma być ich więcej, oby wypadków było jak najmniej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy nowe informacje. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Kłaniam się i zapraszam. Poszukiwany zabójca starszej pani. Policyjna akcja w małopolskim powiecie chrzanowskim. Reporter RMF FM przynosi najnowsze, dramatyczne informacje. Nie gasną płomienie buntu we Francji. Młodzi ludzie nie odpuszczają. Demonstracje wciąż są bardzo gwałtowne. Ogromna kostka lodu i ulotne neutrina. Cząstki elementarne. Mamy jeszcze więcej wieści o tegorocznym laureacie Nagrody Nobla z fizyki i jego wkładzie badawczym. Obława w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Macieju, co wiadomo o poszukiwanym?
3: Jak się dowiedziałem, sprawca jest najprawdopodobniej krewnym kobiety. Do zabójstwa doszło w domu jednorodzinnym w jednej z miejscowości niedaleko Chrzanowa. Na miejscu trwają teraz oględziny, natomiast w powiecie ruszyły poszukiwania sprawcy. Zaangażowane są duże policyjne siły, w tym m.in. drony i psy tropiące. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa.
2: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Jedna osoba została ranna w wypadku w Woli Rębkowskiej na drodze krajowej nr 76 na Mazowszu. To odcinek Garwolin-Wilga. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Ciężarówka i dwa samochody osobowe zderzyły się w Uszewie na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce między Brzeskiem i Nowym Sączem. Jedna osoba została ranna. Prowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wiesław Kukuła jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów w naszej armii.
4: Fakty prosto z Francji.
2: Olbrzymia fala demonstracji w największych miastach Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Do ulicznych starć z policją doszło m.in. w Paryżu i na imigranckich przedmieściach francuskiej stolicy. Informuje korespondent RMF FM nad Sekwaną Marek Gładysz. Marku, opisz te gwałtowne sceny w państwie Emmanuela Macrona.
5: Do demonstracji pracowników sektora publicznego dołączyli m.in. strajkujący licealiści, którzy wywołali trwającą już od ponad tygodnia falę zamieszek. Ci ostatni blokują dzisiaj prawie 2000 budynków szkolnych w całym kraju. Do starć ulicznych doszło m.in. w Noisy-le-Grand pod Paryżem, gdzie młodzieżowe bandy zaatakowały policję kamieniami i butelkami z benzyną. Zamaskowani młodzi ludzie celowali również funkcjonariuszy fajerwerkami. W Paryżu, Strasburgu i Lyonie policja użyła przeciwko agresywnym demonstrantom gazu łzawiącego. Mamy nadzieję, że minister szkolnictwa i prezydent Macron w końcu wysłuchają naszych żądań, bo na razie tylko wysyłają przeciwko nam szturmowe oddział policji, poskarżyła mi się strajkująca paryska licealistka.
2: Już za kilka chwil w radiu RMF24 wrócimy do agenturalnego skandalu u naszych sąsiadów za Odrą. Przypomnę, chodzi o byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Hanninga, zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa. Gościem Tomasza Waryńskiego będzie pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Naszej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. Warto. Jak codziennie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Ale mamy jeszcze jedną obiecaną przed godziną wiadomość. Jak już informowaliśmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał dzisiaj Francis Halsen, belgijsko-amerykański uczony. Wyróżniono go za wkład w budowę gigantycznego obserwatorium Ice Cube, które, Grzegorzu, pozwala odkrywać tajemnice niezwykłych cząstek zwanych neutrinami.
6: Tak, neutrina niezwykle słabo oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je obserwować.
2: Ale jakoś się to udaje. W studiu Grzegorz Jasiński. Halsen wymyślił, jak można to zrobić.
6: No, neutrina badano w obserwatoriach, które są gigantycznymi zbiornikami wody, bo tam jest szansa, że się to neutrino zderzy z protonem i zarejestrujemy błysk światła. Halsen uznał, że jeszcze lepiej będzie badać w lodzie, a gdzie znaleźć więcej lodu niż na Antarktydzie? Trzeba było tylko umieścić na odpowiedniej głębokości 1000 detektorów. I tak 5160 fotodetektorów umieszczono na 86 pionowych kablach na głębokości od 1450 do 2450 metrów. Dzięki nim, i to też jest sukces, za który Nobla Halsenowi przyznano, udało się zarejestrować sygnał od wyjątkowo silnie energetycznych neutrin, a nawet ocenić, skąd do nas przywędrowały. To nie są odkrycia, które nam się tu i teraz od razu przydadzą, ale zaspokajają naszą ciekawość na temat tego, jak ten cały wszechświat działa.
2: Gorące wieści z krainy lodu. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Po 13 z najlepszą muzyką, oczywiście byle do piątku w RMF FM i
0: RMF Dance.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Jutro o 9:00, tymczasem na zegarach 14:00 w studiu faktów Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko, warto posłuchać. Biohazard, po angielsku zagrożenie biologiczne. Podejrzaną przesyłkę z takim napisem zabezpieczono na poczcie w Działoszycach. O tym incydencie w Świętokrzyskiem dowiedział się reporter RMF FM. Zamiast tanieć, mocno rośnie cena benzyny. Tendencje na rynku paliw omówi dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Szpiegostwo byłego szefa niemieckiego wywiadu w komentarzu polskiego eksperta na antenie radia RMF 24. Podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem Biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: W jakich okolicznościach natrafiono na ten pakunek?
3: Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczany przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, a także policjanci. Odgrodzili okolice poczty, kobietę odizolowano wewnątrz budynku. Wezwano też jednostkę ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badanie specjalistyczną aparaturą nie wykazało zagrożenia. Opakowanie z zawartością umieszczono w bezpiecznym pojemniku. Ma trafić do biegłych z laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Natomiast policjanci wyjaśniają, kto i dlaczego wrzucił ten pakunek do skrzynki pocztowej.
2: Ceny benzyny idą mocno w górę. Pomimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej, 95 podrożała już od weekendu aż o 13 groszy. 13 groszy, tylko nie płacz proszę. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry, w zębach przynoszę.
2: Redakcja ekonomiczna RMF FM. Jest już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Krzysztofie, ile mają kosztować paliwa?
4: Otóż od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. No i tak jak mówisz, Bogdanie, o 13 groszy więcej niż wczoraj. To tak. Paliwo z dnia na dzień robi się droższe, wędruje w stronę tej niemile widzianej przez nas siódemki, choć zaznaczam oczywiście daleko jeszcze do ósemki, którą mieliśmy przed weekendem, czyli przed przywróceniem CPN-u. No więc kierowcy aut benzynowych znów mogą się martwić. W innej sytuacji są natomiast kierowcy samochodów z silnikami diesla, bo olej napędowy systematycznie tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj i o 8 groszy mniej niż w weekend.
2: To efekt długotrwałych działań. Tak o zatrzymaniu byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, Augusta Haninga, mówił na antenie radia RMF 24 pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, na Haningu ciąży zarzut szpiegostwa.
5: Klimat w tej chwili, jaki się pojawił w Niemczech, związany z uświadomieniem sobie tego, że Niemcy są realnym obiektem agresywnych i ofensywnych działań ze strony Rosji. Być może to spowodowało zmianę jakby nastawienia władz i podjęcie decyzji, żeby tą sprawę uciąć w taki dość spektakularny sposób.
2: Jak podały niemieckie media, Haning znalazł się na celowniku śledczych po przeszukaniu jego domu i biur. Podczas analizy zabezpieczonych materiałów funkcjonariusze natrafili na elektroniczny nośnik danych zawierający szczególnie wrażliwe materiały.
6: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
2: Nad głowami błękit, a na drzewach złoto. Tak poetycko w wielu miejscach wygląda dziś nasz kraj. Złota polska jesień zachęca do spacerów.
7: Spacer z przedszkolakami.
8: Pani służbowo.
7: Piękna pogoda, super atmosfera, dzieciaki najwspanialsze na świecie.
8: I dużo powodów do opowiadania, czym jest jesień.
7: Dopiero zaczynamy. Będą kasztany, liście, żołędzie, mnóstwo owoców jesiennych, warzyw, sałatki jesienno-owocowe.
9: Pogoda piękna. Tak jak szeleszczą liście, to jest w ogóle wspaniale.
8: Póki nie trzeba tych liści grabić.
9: Panowie grabią już liście.
8: Pan grabi liście, a one spadają. Końca nie widać.
10: No nie było widać i nie będzie. Dopiero się zaczyna. Jak to na jesieni?
2: Do ogrodu Saskiego w centrum Lublina zajrzał na chwilę. Reporter RMF FM Dominik Smaga. Chwilo trwaj, jesteś piękna. O 15:00 wracamy z nowymi faktami w radiu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: To zaraz. Lepiej zainstalujcie aplikację RMF-u. Trzymaj.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zaczynajmy.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Warto posłuchać, zachęcamy. Minister Żurek o powodach zatrzymania menedżerów w Orlenie. Kolejna próba zaprzysiężenia sędziego przy nieobecności Karola Nawrockiego. Wraca sformułowanie składać ślubowanie wobec prezydenta. Rzecz dotyczy Macieja Berka i jego prawa do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego. Przypomnijmy, co grozi wiceszefowi dyplomacji. Szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
2: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw,
1: ocenił prokurator generalny. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Łączymy się z reporterem RMF FM, Jakub Rybski. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, Jakubie. Jestem.
1: Co zakłada plan B rządzących?
3: Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
4: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
3: Powiedział mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
5: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No, jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie, właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
3: Mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL, wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zagrożone karą 10 lat więzienia zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Posiedzenie, na którym Bartoszewskiemu nie udało się przekonać nikogo, obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak poseł bronił się przed uchyleniem immunitetu?
6: Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd. Powoływał się na niedawno ujawnione dowody.
7: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
6: Obecny na sali prokurator stwierdził, że takich dokumentów dotąd nie dostał. Pełnomocnik Bartoszewskiego przyznał, że wysłał je dopiero dziś, a pełnomocnikiem jest ledwo od piątku. Posłom to wystarczyło. Samych zarzutów nikt nie zamierzał badać. Za uchyleniem Bartoszewskiemu immunitetu głosowało 14 posłów, przeciwko nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm.
8: Są i takie fakty.
1: Ogromną popularnością cieszy się tegoroczna akcja w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. Jest to miejsce, w którym można zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenia z naszego życia.
9: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. A potem już tylko, gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodni.
8: RMF Dance.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia ukraińskiego nożownika, który prawie 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Informację przynosi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że kraj ten wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Jak ujawnił, chodzi o ochronę logistycznego węzła paktu, przez który dostarczana jest broń na Ukrainę. Dolny Śląsk inwestuje w strzelnice w szkołach. Pierwsze placówki już otrzymały pieniądze na sprzęt, kolejne mogą się zgłaszać do projektu. Województwo przeznaczy na ten cel 2 miliony złotych. Broń przypomina prawdziwą, ale to całkowicie bezpieczne symulatory. Ostrą amunicję zastępują lasery. Po co nauka strzelania nastolatkom?
2: Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego. Ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią.
1: Tłumaczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Przybylski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF Pobudka.
1: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
2: Anna Wachowska, Bogdan Zalewski. Dzień dobry i słuchamy.
3: Dzień dobry.
4: Kłaniamy się. Centralne Biuro Antykorupcyjne u Moniki Hornej-Cieślak.
3: To pokłosie zakwestionowanej przez sąd interwencji Rzecznik Praw Dziecka.
4: Trzeba trzeciej opinii psychiatrów w sprawie ukraińskiego nożownika.
3: Takie są nowe decyzje w śledztwie dotyczącym zbrodni w klasztorze w Jarosławiu.
4: W faktach także ostrzeżenia dla kierowców.
3: W Warszawie oraz w okolicach Knurowa w Śląskiem. CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby, jak ustalił reporter RMF FM, zabezpieczyły dokumenty.
4: Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci.
3: W faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Dlaczego to Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą?
5: Akcja CBA została zlecona na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi to śledztwo w sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Hornej-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszałem od rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadzi swojego postępowania, a jedynie wsparło szczecińską prokuraturę w zabezpieczeniu materiałów. Przypomnę, Monika Hornej-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dwójki dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie Rzeczniczki Praw Dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia.
4: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie.
3: Na linii faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakich informacji oczekują śledczy z Przemyśla?
6: Dzień dobry. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia 2 rannych wciąż przebywających w szpitalu.
4: Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na trasie S2 w Warszawie.
3: Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko zablokowany jest pas ruchu na jezdni w kierunku Terespola. 2 samochody osobowe zderzyły się na A1 w Śląskiem.
4: Kolizja miała miejsce w pobliżu Knurowa.
3: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gorzyczek.
7: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
4: Ta rola może przynieść mu nominację do Oscara. Piszą krytycy o filmie Behemoth z Pedro Pascalem.
3: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie, kogo tym razem gra gwiazdor serialu The Last of Us.
8: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku. W młodości porzuciłam grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcje gry na wiolonczeli, to 2 moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
4: Aktor gra rolę, ale czasami gra też na wiolonczeli. Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia.
3: Wcześniej, już o 16:30 w RMF FM Fakty Kulturalne. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Opon.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Koniec obławy w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
2: Jak informuje reporter RMF FM, policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią jego 73-letniej matki.
1: Jak dowiedział się Maciej Sołtys, mężczyzna został zatrzymany w lesie na terenie powiatu. Miał przy sobie nóż.
2: Kolizja czterech pojazdów: ciężarówki, busa, lawety i samochodu osobowego na trasie S8 w Wielkopolsce.
1: W Osinach w stronę Warszawy zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: O tym jutro w RMF FM.
1: Jutro w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu.
2: Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
4: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.
1: Tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.
2: Wszystko o dyskopatii. Słuchajcie jutro faktów.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Najpierw na bajkę o fortepianie. Dzień dobry, Kasiu.
5: Dzień dobry. Chodzi o familijny spektakl muzyczny inspirowany prawdziwą historią. Premiera w niedzielę w Filharmonii w Szczecinie. Twórców zainspirowała historia fortepianu, który rozbrzmiewał w przedwojennym szczecińskim koncerthausie, a po wojnie zaginął bez śladu.
6: Historia, którą chcemy opowiedzieć dzieciakom, to historia fortepianu imieniem Ludwik, który dopiero zaczyna swoją karierę muzyczną i prosto ze sklepu trafia do koncerthausu. No i ten Ludwik marzy o wielkiej karierze muzycznej, a jednocześnie poznaje orkiestrę symfoniczną, poznaje też mieszkające w koncerthausie stworzenia.
5: Opowiada Katarzyna Plater-Zyberg ze szczecińskiej Filharmonii. 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji Lalki można oglądać na wystawie w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Park jest tłem kilku spotkań Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, głównych bohaterów kultowej powieści Bolesława Prusa. Ta filmowa wystawa będzie czynna do grudnia. W przyszłym tygodniu premiera 4. sezonu Króla Tulsy. I już wiemy na pewno, że będzie 5. sezon. W roli gangstera Dwighta Manfrediego ponownie Sylvester Stallone. Teraz fabuła przeniesie się z Oklahomy do Nowego Jorku i tym samym tytułowy bohater wróci do swoich mafijnych korzeni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No i teraz Wiktor Wadzi Góra, 4 pory roku, czyli trochę opowiedzieć.
8: Two ships in the night.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: My się?
2: Obecni, zapraszamy. Zarzut bezprawnego pozbawienia wolności za próbę porwania chłopczyka.
1: Mamy nowe informacje ze śledztwa w sprawie incydentu na placu zabaw w Legnicy.
2: Doktor Kacprzyk został w końcu przesłuchany.
1: To nowy aspekt szpitalnej afery w Warszawie.
2: Czy jeść się bardziej chce jesienią?
1: Odczuwacie ostatnio większy głód?
2: Młody mężczyzna, który próbował porwać 5-latka z placu zabaw w Legnicy, usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności.
1: Prokuratura wystąpiła już z wnioskiem o jego areszt. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Martyna, do próby porwania doszło w sobotę, ale śledczy poinformowali o niej dopiero dzisiaj. Jakie były okoliczności tego dramatu?
3: 5-letni chłopiec bawił się na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego 29-letni, zupełnie obcy mężczyzna, wziął go na ręce i zaczął uciekać. Wzorowo zareagowały wtedy pozostałe dzieci. Natychmiast podniosły alarm, głośno krzycząc i wołając o pomoc. Dzięki temu rodzice i świadkowie, którzy przebywali w pobliżu, natychmiast rozpoczęli pościg. Porywacz szybko stracił równowagę, uciekając, przewrócił się z dzieckiem i wtedy udało się przejąć chłopca. Mężczyzna został chwilę później zatrzymany przez policjantów. Jak ustaliłam, był bardzo agresywny i jak się szybko okazało, pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz grozi mu 15 lat więzienia.
1: Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze.
2: A ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam, jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji, miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe bardzo długo, natomiast szerzej będziemy komunikowali jutro na konferencji prasowej.
1: Potwierdził nam przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu. Do dziś mężczyzna nie był przesłuchiwany.
1: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot.
2: Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie.
1: Potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson,
1: uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji.
2: Jest to zaawansowane przedsięwzięcie obejmujące systemy Patriot oraz około 100 żołnierzy szwedzkich sił zbrojnych, wywodzących się przede wszystkim z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad.
1: Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów.
2: Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwca Gripen. Premier Bułgarii zwołuje spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz biura prezydenta i służb specjalnych.
1: To reakcja Rumena Radewa na serię ostatnich ataków, do jakich dochodzi na Morzu Czarnym. Dziś nad ranem drony uderzyły w 2 statki handlowe. Jeden z nich zatonął.
2: To absolutnie niedopuszczalny atak w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, rażące naruszenie prawa morskiego, prawa międzynarodowego i ogólnie pojętego prawa morza, zaznaczył szef bułgarskiego rządu.
1: Wczoraj na wodach międzynarodowych Morza Czarnego dron trafił w statek transportujący ukraińską kukurydzę. Zginęły 2 osoby. 11 udało się uratować.
0: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód.
1: Efekt? Łatwy do przewidzenia. Częściej sięgamy po przekąski, nie zawsze zdrowe, co może prowadzić do przybierania na wadze. A jak to jest u was?
2: Częściej.
1: U ciebie, Bogdanie?
2: Przemilczę ten temat. Częściej macie ochotę coś przekąsić? Zwracam się do naszych słuchających. A pytał o to reporter RMF FM Dominik Smaka.
5: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
6: Zdecydowanie tak.
5: Co to jest?
6: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
7: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
5: I jesienią tych steków jest więcej?
7: Lepiej smakują, bo więcej przerabiamy, nie? I spalamy.
5: To jest kwestia spalania?
7: Tak, bo się więcej ruszamy.
5: Jesienią więcej się ruszamy?
7: Oczywiście i szybciej.
5: Dlaczego szybciej?
7: Żeby uniknąć stresu, to się szybciej poruszamy.
1: Zwłaszcza, gdy zacina deszcz i trzeba jakoś dotrzeć z przystanku.
2: No ale to jeszcze nie teraz. Dzisiaj jest słonecznie, przynajmniej w Lublinie.
1: Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł pod tytułem Ciągle głodni? Dlaczego o tej porze roku jemy więcej?
2: Zawsze zdrowy jest głód.
1: O tak.
2: Wiedzy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejny śmiertelny wypadek pod Zawratem w Tatrach. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku.
2: Ratownicy TOPR podjęli reanimację i przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 28 w Gorlicach w Małopolsce.
1: Zderzyły się tam trzy samochody. Objazd poprowadzono ulicami miasta.
2: Naukowcy z Bostonu ogłosili przełomowe odkrycie, które może zrewolucjonizować leczenie przewlekłego bólu neuropatycznego.
1: Informacje na ten temat przenosi Grzegorz Jasiński. Witamy. Chodzi o szczególnie trudny do uśmierzenia rodzaj bólu.
3: Dzień dobry. Tak, będący efektem uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Dotychczasowe metody leczenia, w tym stosowanie leków opioidowych, niosą ze sobą ryzyko uzależnienia i liczne skutki uboczne, a skuteczność innych terapii bywa ograniczona i autorzy pracy skoncentrowali się teraz na badaniu receptorów, które odpowiadają za odbieranie i przekazywanie bodźców bólowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają kanały sodowe, których nie udawało się zablokować. Teraz odkryto lipid, który je blokuje. W efekcie u myszy laboratoryjnych dochodzi do wyciszenia nadmiernie pobudzonych komórek nerwowych i ograniczenia zachowań bólowych przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej reakcji na ból ostrzegawczy. Są szanse, że metoda okaże się skuteczna i u ludzi i przyniesie ulgę wielu osobom. Badania trwają.
1: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Początek rozmowy, którą poprowadzi Joanna Górska, punktualnie o 18:02.
1: Polecamy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Już teraz zaprasza Krzysztof Brenda.
1: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, a zaczynamy od tego, że elektryki pokonują spalinowców. Pierwszy raz w historii więcej rejestruje się teraz samochodów elektrycznych niż benzynowych. Od początku roku do końca sierpnia w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 640 000 samochodów na prąd. Samochodów benzynowych było o 6 tysięcy mniej. Ta moda na elektryki przyspiesza, no bo w tym roku zarejestrowano ich aż o 45% więcej niż przed rokiem. Dzisiaj już co piąte auto na naszych drogach jest zasilane baterią. Co ważne, 60% nowo rejestrowanych elektryków to auta europejskie, czyli nasz kontynentalny przemysł jeszcze nie umarł. No ale chińskie auta mocno już nas gonią. Już 20% samochodów elektrycznych w Europie to auta z państwa środka. I jeszcze jedna ciekawostka. Najmocniej elektryki pokochali Norwegowie. Aż 98% rejestrowanych tam nowych samochodów to te na prąd. Następna w tym zestawieniu jest Dania. Tam elektryków jest 80%. Finlandia pół na pół, czyli 50%. My tu w Polsce jesteśmy tradycjonalistami. Tylko 5% nowo kupowanych u nas aut jest elektrycznych. Niższy wynik jest tylko w Chorwacji. Trzymamy się więc benzyny i chyba trochę jednak cierpimy, bo jutro ta benzyna będzie o 7 groszy droższa niż dzisiaj. Będzie kosztować 6,86. Diesel natomiast minimalnie potanieje i będzie kosztował 7,80. Sprawdźmy jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89, frank szwajcarski 4,67, a brytyjski funt 5,15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To szybko, póki jeszcze nie usiadła. Paulina wyszła oddzwonić, już wróciła, ale w tym czasie poprzeglądałem głupotki.

0: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Jesteśmy. Wpadka groźnego młodego szantażysty.
2: Udana akcja poznańskich policjantów oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Nie ma końca wrzenia w Paryżu.
2: I w innych francuskich miastach. Relacjonujemy.

0: Nasz korespondent.
1: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.
0: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: A zaprasza Joanna Górska. Policjanci z Poznania przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 19-latka, który groził wysadzeniem szkoły i dworca kolejowego.
0: W faktach poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Kiedy nastolatek zaczął rozsyłać groźby?
2: 19-latek pod koniec września wysłał na skrzynki mailowe kilku instytucji wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. W mailach groził wysadzeniem dworca kolejowego, peronów oraz szkoły. Za odstąpienie od realizacji tych groźb zażądał 300 tysięcy złotych pozostawionych w walizce w jednym z parków. Policjanci z jednej strony sprawdzali wskazane przez niego miejsca, z drugiej natomiast rozpoczęli poszukiwania autora groźb. Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili adres zamieszkania, a w domu 19-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na których odnaleźli wysłane maile. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu, za co grozi mu teraz 8 lat więzienia.
0: Ponad 500 000 ludzi wyszło dziś na ulicę największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym.
1: Największa demonstracja odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. Połączmy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
0: Marku, opisz, co działo się i wciąż dzieje na ulicach francuskiej stolicy.
3: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieści, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. W niektórych miejscach jest tyle gazu łzawiącego i dymu, bo płoną wzniesione na ulicach barykady, że w ogóle trudno zobaczyć, co się dzieje. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista. Z paryskiego Placu Narodu, Marek Gładysz.
0: Rozmowa oparta na faktach.
1: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
0: W studiu Joanna Górska i jej gość. Dzień dobry.
1: Witamy.
4: Dzień dobry, obecnie, a naszym gościem jest Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zaczniemy od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest pan zadowolony z tego, jak Polacy są ostrzegani przed niebezpieczeństwami?
5: Zależy, czy patrzymy przez pryzmat wczorajszej wpadki z nazwą województwa, czy przez
4: możemy
5: całość.
4: Możemy od tego zacząć.
5: Czyli uważam, że to był błąd ludzki, natomiast takie błędy ludzkie trzeba eliminować i też zmniejszać ryzyka takiego błędu ludzkiego. Jestem przekonany, że pan minister Kierwiński dokona dokładnej analizy tej sytuacji i wyciągnie z tego wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło. Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt tego nie sabotował.
4: Po prostu przez przypadek ktoś się pomylił i ostrzegał lubuski, a nie lubelski.
5: Myślę, że to też wynika z tego, że z taką ilością alertów, jak mamy do czynienia ostatniej wysyłki tych SMS-ów, nigdy nikt na tym stanowisku pracy nie miał do czynienia.
4: I do tego też chciałam dojść. Jakby pan się czuł, jakby pan reagował, gdyby pan dzień w dzień kilka razy dostawał informacje o zagrożeniu?
5: No ja dostaję, bo ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, w telefonie mam dwie karty SIM i mam nawet taką sytuację, że jedna sieć wysyła SMS-a szybciej, druga później i to nawet nie przychodzi w jednym czasie, ale już doszedłem, bo dowiedziałem się w ministerstwie, jak to wygląda. I cieszy mnie to, że ministerstwo pracuje nad aplikacją, która będzie jakby synchronizowała to i także będzie dawała znać przy wyciszonym telefonie, bo na przykład jak ktoś wyciszy dzisiaj telefon i dostanie alert, to go nie słyszy zwyczajnie w świecie. Więc musimy mieć takie narzędzia, żeby to było skuteczne. Natomiast trochę
4: ale
5: to jest tak,
4: pan
5: że...
4: w Warszawie, to też dostaje
5: nie.
4: pan ostrzeżenia?
5: Nie.
4: W zależności jestem, od tego, gdzie pan jest.
5: Tak, ale na przykład często się zdarza tak, że nie wiem, chociażby jadę na lotnisko, wyjeżdżam z domu o 2:30 i 2:50 w trasie dostaję SMS-a, że trwa atak, no i za chwilkę patrzę na platformę X, tam Polska Agencja Żeglugi Powierzchnej, że lotnisko wyłączone i tak dalej, więc jakby jest na bieżąco. Natomiast tych
4: gdzie
5: SMS-ów...
4: Gdzie pan się chowa, panie pośle?
5: Jak dostajemy SMS-a, w zależności jakiego SMS-a, bo mamy teraz...
4: Uwaga, zagrożenie i tak. Schowaj się w bezpiecznym miejscu.
5: Tak naprawdę to mieliśmy raz taką sytuację, kiedy zawyły syreny, to było 2 tygodnie temu w czwartek i to był taki prawdziwy test z tego, jak te procedury zadziałają i... Pewnie nie zadziałały doskonale i trzeba się uderzyć w pierś.
4: Nie,
5: każdy
4: gdzie się pan
5: z nas.
4: Chował wtedy?
5: Ja wtedy byłem w Sejmie.
4: A pana sąsiedzi?
5: Ja wtedy byłem w Sejmie, ale na przykład moja
4: rodzina?
5: Żona do mnie, żona na przykład do mnie napisała, że wyjął syreny, co zrobić, tak? Czy odbierać córkę, czy nie i tak dalej, więc przede wszystkim trzeba zachować spokój wtedy. Natomiast cieszę się, że my wyciągamy z tego wnioski, bo co jest dla mnie najważniejsze, że kiedy w czwartek, 2 tygodnie temu zawyły syreny, chociażby w moich Ustrzykach Dolnych, to nie wszyscy pewnie podjęli racjonalną decyzję, jak się zachować, ale następnego
4: mogli
5: dnia.
4: Mogli zbagatelizować.
5: Mogli. i myślę, że pierwszy i ostatni raz to zbagatelizowali. Oby nigdy więcej tego nie bagatelizowali, ale zmierzam do tego, że ci, co popełnili błędy w czwartek, już w piątek starali się zastosować nowe procedury. I wielu samorządowców, bo były takie sytuacje, że na przykład dyrektor szkoły wysłał na platformie tam do komunikacji z rodzicami, proszę odebrać dzieci. To najgorszy komunikat, jaki może być, odebrać dzieci, tak? Dzieci trzeba bezpiecznie, nie wzbudzając ich strachu, w bezpieczne miejsce przetransportować. To bezpieczne miejsce musi być w szkole, z reguły na najniższym poziomie i tak dalej. Ale cieszę się, że tam, gdzie te procedury nie zadziałały, chociażby w szkołach, w szpitalach i tak dalej, to organy prowadzące czy dyrekcje szkół następnego dnia w wielu miejscach w województwie podkarpackim zrobiły narady, przeanalizowały, co poszło nie tak i co zrobić, żeby następnym razem było lepiej. I wierzę, że kolejny
4: wniosek będzie inny. Na przykład dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, mówi tak, bo co to właściwie znaczy znajdź bezpieczne miejsce? Czy mam ewakuować pacjentów? Czy mam wskazać im konkretne miejsce? Czy wystarczy przejść do innej części poradni i przeczekać?
5: Trzeba przede wszystkim...
4: Personel medyczny też nie wie, co w takiej sytuacji zrobić.
5: Ale to jest duża rola, zaczynając od góry, od państwa, czyli od rządzących, całej klasy politycznej, nie tylko rządu, dalej przez prowadzących dane podmioty, czy organy prowadzące szkoły, szpitale i dalej, po dyrekcję, ale także ordynatora takiego szpitala, czy nauczyciela, wychowawcę, bo proszę sobie wyobrazić dwie reakcje. Jedna reakcja, kiedy na przykład dyrektor przekazuje informację, że trzeba się skryć w bezpiecznym miejscu i są tacy nauczyciele, że tak przedstawią swoim uczniom sytuację, że dzieci schodzą i nie wiedzą tak naprawdę po co. Znałem takie przypadki, gdzie nauczyciele powiedzieli uczniom, że na przykład idą zwiedzać piwnicę, bo oni tam nie byli i dzieci nie wiedziały, dlaczego do tej piwnicy idą. Ale znam też takie przypadki, kiedy nauczyciel powiedział, że jest ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza i dzieci w pewnym wieku, 12-13-latkowie. Dokładnie tak, więc to wszystko zależy od nas samych, od tego, jak my do tego podejdziemy.
4: Czy my już nie powinniśmy mieć jasnych procedur? Czy nie powinno być tak, że każdy powinien wiedzieć, co w jakiej sytuacji robić, a nie zastanawiać się?
5: Powinniśmy mieć i my też
4: w
5: jako...
4: W takim razie minister Kierwiński powinien ponieść konsekwencje tego, że ciągle nie wiemy.
5: Ale panie redaktor, my jako koalicja tak naprawdę ochrona ludności obronę cywilną, bo o tym mówimy, odtwarzamy po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. My tak naprawdę nadrabiamy te zaległości.
4: Nie da się zrzucać cały czas na
5: Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktor, nie zrzucamy, ale jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia jeszcze 3 lata temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło swoje rządy, my dzisiaj już wiemy, jak te obiekty były oznakowane. Trzeba byłoby wejść w aplikację i zobaczyć. Ja dzisiaj tej liczby z głowy pani nie powiem, bo to się kawałek każdego
4: dnia. A pan wie w Warszawie, gdzie się schować?
5: Wiem, gdzie znaleźć miejsce w aplikacji w swoim telefonie. Natomiast to jest trochę tak,
4: że... A Bystrzyka, gdzie się pan chowa i żona, gdzie się chowa z rodziną?
5: Czy tak. Jeszcze w nocy takiej sytuacji nie było, żebyśmy musieli się chować, tak?
4: Bo te SMS-y... macie takie pomieszczenie?
5: Trzeba zejść do garażu podziemnego. Gdyby było kolejnym razem alert taki jak ostatnio, który mówił, że ta rakieta zmierza w naszym kierunku, to trzeba zejść do najniższej kondygnacji i trzeba było to zrobić. Natomiast na razie mieliśmy tylko jeden taki przypadek, 2 tygodnie temu. Dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę te zaległości nadrabiamy, tylko ja wiem, że to idzie wolno, ale przecież nie wybudujemy schronu ten dzień, czy miejsca schronienia. Dzisiaj już wiemy, jak oznakować te obiekty, że te obiekty są oznakowane. Mamy aplikację, za niedługo będzie aplikacja o informowaniu. Także wiem, że trwają prace nad tym, żeby przez obywatela to też szło informowanie, więc każdy dzień uczy nas czegoś nowego. Dodatkowo też te działania, które podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli obrona przeciwpowietrzna, te kolejne baterie Patriot, które chociażby teraz będą na Lubelszczyźnie, o których powiedział pan minister, pan premier Kosiniak-Kamysz. To wszystko sprawia, że to jest spójna całość, że tylko dołożymy jeszcze wydatki na obronność w kolejnym budżecie, o którym dzisiaj mówimy w Sejmie, to powoduje, że Polki i Polacy każdego dnia mogą czuć się bezpieczniejsi.
4: Wrócę jeszcze na koniec tej części radiowej do pytania o częstotliwość SMS-ów. Codziennie po kilka SMS-ów.
5: Tak, tylko że to są różne SMS-y, tak? Bo jeżeli miałbym teraz otworzyć telefon, to są to SMS-y, które mówią, że jest zagrożenie z powietrza i są takie też SMS-y, które mówią o tym, że rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, czyli wiadomo, że nie ma zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są
4: to
5: też
4: po co
5: takie...
4: informować, skoro wiadomo, że nie ma zagrożenia? Może powinny być SMS-y w takiej sytuacji, kiedy zagrożenie rzeczywiście jest?
5: Panie redaktor, myślę, że to musielibyście wypowiedzieć specjaliści z zakresu też wojskowości i tak dalej. Nie czuję się władny, natomiast jeżeli...
4: Nie, bo obawiam się, że może dojść do czegoś w rodzaju znieczulicy. i spowszedniania właśnie tych alertów i SMS-ów.
5: Myślę, że jest takie zagrożenie, natomiast musimy o tym mówić, że te rodzaje alertów są różne, ten stopień zagrożenia jest różny i myślę, że musimy przede wszystkim edukować, to jest najważniejsze, edukować od najniższego poziomu, od oddziałowej szpitalu, przez nauczyciela, dyrektora i tak dalej.
4: Obyśmy się wyrobili. Zapraszam do kolejnej części internetowej naszej rozmowy w radiu RMF24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom RMF FM życzymy spokojnego, dobrego wieczoru.
5: Dobrego wieczoru.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Prawdziwie międzynarodowa lista najpopularniejszych przebojów w Polsce, poblista Michiko, mój chłopaku. Michiko.

5 historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj fakty o 19, które przedstawi
2: Anna Wachowska.
3: Zapraszam. A fakty zaczniemy informacją ważną dla kierowców. Zablokowana jest trasa S3 na Dolnym Śląsku. Trudna sytuacja finansowa zmusza jeden z największych warszawskich szpitali do ograniczenia zabiegów planowych. Posłuchajcie, co na to Ministerstwo Zdrowia. Na koniec, pod lupą faktów, jesienny głód. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu Starych Bogaczowic w tunelu pali się ciężarówka. Trasa jest zablokowana. Objazd wyznaczono drogą wojewódzką 320. Jedna z największych publicznych lecznic w Warszawie, Szpital Kliniczny imienia profesora Orłowskiego, ogranicza o połowę zabiegi planowe. Ta decyzja to konsekwencja trudnej sytuacji finansowej placówki, przyznaje dyrektor lecznicy Tomasz Kopiec.
4: Ja nie mam informacji, żeby było zabezpieczone finansowanie. Tak, ja mam dzisiaj podpisaną umowę do końca października.
3: W Ministerstwie Zdrowia w tej sprawie interweniował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, które zabiegi będą przesuwane

0: I co na to resort?
1: Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowych zabiegów na oddziałach urologicznym i chirurgii ogólnej. Pacjenci będą po prostu dostawać informacje o nowych, dalszych terminach. Na trudną sytuację finansową skarżą się też dyrektorzy innych lecznic. Zapytałem o to przed chwilą minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która potwierdziła mi, że w kasie NFZ brakuje do końca roku 14 miliardów złotych i nie ma na razie gotowego rozwiązania.
2: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy. To już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
1: Jak ustaliłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, sytuację ma poprawić uruchomienie pieniędzy m.in. dla szpitali na Mazowszu z rezerwy funduszu. To jednak tylko ponad 300 milionów złotych. Potrzeby są dużo większe, a to oznacza, że rośnie ryzyko, że kolejne lecznice w najbliższych tygodniach też będą ograniczać zabiegi planowe.
0: Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie wnioski? Przejrzała je reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
4: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
3: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
5: Osobiście ja nigdy nie miałam sytuacji, że jakieś są ogromne opóźnienia, więc ja jestem zadowolona.
6: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
3: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
7: Fakty RMF FM na talerzu.
0: Jesienią stajemy się bardziej skłonni do sięgania po kaloryczne przekąski. Skracający się dzień rekompensujemy sobie smakołykami. To dość częste zjawisko, chociaż nie u wszystkich się pojawia.
8: Nie mam tak. Ja mam jakby ustalone sobie godziny posiłku i w takie godziny posiłku sobie jem.
9: Taki rygor.
8: Tak, troszkę, no.
10: No proszę zobaczyć.
9: Piękna pizza.
10: Ale tyle zostało.
11: Połowa została. Poczekajmy do zimy. Myślę, że jak jeszcze bardziej się ochłodzi, te apetyty wzrosną.
12: Zimą by nie została.
11: Tak przypuszczam.
0: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W sprawie jesiennego głodu na adres fakty@rmffm napisał pan Rafał, który twierdzi, że jesienią więcej jemy, bo częściej siedzimy w domu. Lodówka staje się naszym oknem na świat, a szafka ze smakołykami drzwiami, które ciągle otwieramy. A potem przychodzi 1 stycznia. Olśnienie i karnet na siłownię wykorzystane całe 3 razy, czytamy w mailu. Przeczytajcie też artykuł na naszej stronie rmf24.pl. Tam wyjaśniamy, jak można kontrolować ten jesienny apetyt.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu program Powerplay. Jak zawsze tu jesteśmy dla waszego komfortu, relaksu i...
14: Cześć. Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Na 20.
2: Najnowsze fakty przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
3: Dawid K. z zarzutami. Chodzi o lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Mamy także ważne informacje dla kierowców. Uważajcie na trasie S19 na Podkarpaciu. Polecamy fakty sportowe, w nich awans piłkarskiej młodzieżowej kadry narodowej na Mistrzostwa Europy. Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej z zarzutami. Potwierdza to jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła. Wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie potwierdził nam, że dziś przeprowadzono wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K. W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
4: Dobry wieczór.
3: Michale, prokuratura nie chce jednak podawać szczegółów.
4: To prawda. Wiemy na razie, że czynności z Dawidem K. w prokuraturze zakończyły się dziś późnym popołudniem. Mówię Dawid K., nie podając pełnego nazwiska podejrzanego, bo lekarz nie wyraził dziś na to zgody. Jego pełnomocnik, ale i rzecznik prokuratury nie podają, czego dotyczą zarzuty. Więcej szczegółów mamy poznać jutro po południu na konferencji zorganizowanej przez prokuraturę. Obrońca Dawida K. zapowiedział, że przed nią nie będzie komentował sprawy. Przypomnę, że śledczy prowadzą kilka postępowań dotyczących warszawskiego szpitala południowego. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważania zwłok.
3: Ostrzegamy kierowców.

0: Dnienia na trasie S19 na Podkarpaciu. Między węzłami Nisko i Jeżowe ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowane są dwa lewe pasy ruchu w obu kierunkach. Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na linii faktów studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaka była reakcja?
1: Kłaniam się. Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Na dole słońce i niemal 20 stopni na plusie, a wyżej śnieg i lód. Warunki w Tatrach mogą zaskoczyć i zaskakują turystów. Schodzący z gór mówili naszemu reporterowi, że jest naprawdę niebezpiecznie i trzeba wyposażyć się jak na zimę.
3: To jest niebezpieczne dla kogoś, kto tu nie mieszka, dlatego że widzą zdjęcia z niższych partii, gdzie jest bardzo ładnie, jest jesień. Natomiast jeśli chodzi o wyższe partie, no to tutaj już jest niebezpiecznie.
4: Wyżej to już tak śniegu już jest bardzo dużo.
5: Ale to zależy od szczytu. Akurat na Czerwone Wierchy raczki nie były potrzebne, czekam też nie. Ale wiem, że są takie szczyty jak na przykład Kościelec, że tam jest bardzo oblodzone i jednak trzeba.
3: Raczki, a najlepiej raki. Raczki to powiedzmy, że zimą na jakieś niższe partie, dolinki to tak, ale już wysokie partie, no to raki są wskazane.
0: Ten głos zebrał zakopiański reporter RMF FM Maciej Połachicki. Nowe fakty o 21:00 przygotuje je i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w studiu Paweł Konieczny.
1: Dobry
0: i zaczynamy
1: wieczór.
0: Od emocjonującej batalii o bezpośredni awans na piłkarskie młodzieżowe Mistrzostwa Europy.
7: Zgadza się. Tak, ten awans zapewni naszej kadrze U21 piłkarze Irlandii Północnej, którzy dzielnie bronili się przed Grekami. Przyjezdni wygrali skromnie 1-0, co powoduje, że podopieczni Jerzego Brzęczka zameldowali się w turnieju. Więcej o tym w faktach sportowych za godzinę. Do piłkarskich emocji jeszcze powrócimy, a teraz o tempie, jakiego nabrał Novak Djokovic. 39-letni Serb po raz 7 wygrał turniej ATP w Pekinie i wciąż nie wie, jak smakuje tam porażka. To już 34. zwycięstwo z rzędu na chińskich kortach. W finale miał być tenisowy thriller z Aleksandrem Minaurem, ale Australijczyk skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze i po 11 latach przerwy wrócił do Pekinu jak do siebie. Po meczu rzucił kilka słów po chińsku i podziękował publiczności, ale zarazem przyznał: chciałbym świętować, bo uważam, że rozegrałem jeden z najlepszych tygodni w ostatnich kilku latach, ale jednocześnie mój przeciwnik poddał mecz na początku drugiego seta, więc nie czuję, że byłoby właściwie czy z szacunkiem, żeby skakać z radości. Jednak w głębi duszy jestem bardzo, bardzo dumny z tego osiągnięcia. W innej części Azji Carlos Alcaraz pokonał Czecha Jerzego Leheczkę 7-6-6-4 w finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Tokio. Hiszpański tenisista zdobył 27 tytuł w karierze. Dziś kolejne emocje w piłkarskiej Lidze Narodów. Najciekawsze spotkania zapowiadają się w dywizji A3. Kwadrans przed 21:00 w Londynie Anglia podejmie Czechy, a w Splicie Chorwacja zmierzy się z Hiszpanią. Gospodarze tego spotkania zderzyli się ostatnio z Brytyjską ścianą, bo ulegli u siebie aż 0-7. Porażka nie jest problemem, ale jak powiedziałem po meczu, problemem jest styl, w jakim niektóre mecze przegrywamy. Sposób, w jakim to nastąpiło, zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Mówisz, dałem z siebie wszystko i przegrałem. Ktoś był lepszy. Mamy jednak nadzieję na pozytywne wsparcie naszych kibiców, bo bardzo tego potrzebujemy. To już mówił Luka Modric. Mecze w Splicie i w Londynie o 20:45.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Słuchacie wieczorową porą programu, który nazywa się Powerplay. Tutaj jesteśmy dla was.
9: My też, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowych faktów.
2: W studiu pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. We wrześniu miał postrzelić mężczyznę w centrum Gdańska. Podejrzany 33-latek aresztowany na 3 miesiące. Donald Trump zabrał głos w sprawie protestu we Francji. Prezydent USA wskazuje na migrację i islam. A w faktach sportowych pożegnanie Leo Messiego z reprezentacją Argentyny. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 33-latek, który miał postrzelić mężczyznę na ulicy Ogarnej w historycznym centrum Gdańska pod koniec września. 29-latek został trafiony w brzuch i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a podejrzany 3 dni później sam zgłosił się z adwokatem na policję. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wydarzyło się tamtej nocy?
4: 29-latek stał przed jednym z budynków z grupą znajomych. Wtedy podszedł do nich mężczyzna i zapytał, jak mówi prokuratura, czy nie dochodzi tam do przemocy. Usłyszał kilka razy, że wszystko jest w porządku, ale nadal obserwował grupę. Kiedy 29-latek ruszył w jego stronę, ten zaczął się cofać, potknął się i przewrócił. Po chwili wstał, wyciągnął broń i zanim uciekł, strzelił w powietrze, a później w brzuch 29-latka. Mężczyzna został ciężko ranny. 33-latek nie przyznał się do winy, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
3: Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadane przed tygodniem odwołanie od decyzji sądu okręgowego zostało skierowane do sądu apelacyjnego. W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie pisze w zażaleniu prokuratura?
5: Śledczy zarzucają orzeczeniu w pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych, bo ich zdaniem obawy, że ukrywający się od niemal 2 lat podejrzany nadal może utrudniać postępowanie i nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego, nadal są aktualne. Prokuratorzy zarzucają też sądowi obrazę przepisu mówiącego, że list żelazny można wydać na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu, a zgłaszany przez śledczych sprzeciw sąd zignorował. Wniosek prokuratury zmierza do ostatecznej odmowy wydania Romanowskiemu listu żelaznego.

0: lub zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyby sąd apelacyjny podzielił wątpliwości co do sposobu powołania sędziego, który w niej orzekał w pierwszej instancji. Dla losów sprawy kluczowe może być to, czy w sądzie apelacyjnym zażalenie trafi do jednego z orzekających tam neosędziów, czy kogoś, do kogo prokuratura nie ma takich zastrzeżeń.
1: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujące sprzeciwiają się m.in. nierównościom w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przybrały na sile. Doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5000 osób. Zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki.
2: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
1: Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na sztucznej inteligencji.
3: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
4: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
3: A co z tego ma pacjent?
4: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
1: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. A już w kolejnych faktach zajrzymy do świata astrofizyki. Wrócimy do dzisiejszego Nobla za łapanie cząstek widmo w lodzie Antarktydy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wczoraj potężny niedosyt, dziś jednak spora dawka radości. Polscy młodzieżowcy zagrają w piłkarskich mistrzostwach Europy, a o tym w faktach sportowych Paweł Konieczny.
6: Dobry wieczór, potwierdzam. Biało-czerwoni pojawią się na turnieju Serbii i Albanii. No a awansie zdecydował mecz Grecji z Irlandią Północną, który Grecy wygrali tylko 1-0. Gdyby dorzucili jeszcze jednego gola, to oni świętowaliby awans, a my musielibyśmy szykować się na baraże. Podopieczni Jerzego Brzęczka, mimo że wczoraj przegrali z Włochami 2-6, zajęli drugie miejsce w grupie E i to właśnie ten drugi stopień podium okazał się szczęśliwy, bo klasyfikacji drużyn z drugich miejsc wyprzedziliśmy Greków lepszym bilansem bramek. Losowanie grup już 26 listopada. Same finały odbędą się od 17 czerwca do 4 lipca. A stawka jest nie byle jaka. Trzy najlepsze drużyny pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku. A na stadionie Monumental w Buenos Aires. Dzisiaj wydarzenie, które, jak zapowiadają organizatorzy i działacze, przejdzie do historii. I może nie dlatego, że Argentyna zagra z Beninem, ale dlatego, że to ostatnie tango Leo Messiego. Kibice czekają na ten wzruszający moment. Przyjdę na to wydarzenie wcześniej. Myślę, że to będzie święto. Kocham to, że mogę tu być po raz ostatni, kiedy zobaczę go w koszulce Argentyny. To bardzo trudna chwila. Mówią ze łzami w oczach kibice Argentyny początek spotkania o pierwszej czasu polskiego. A dla podsumowania statystyki, które robią wrażenie, 208 meczów, 125 goli dla Argentyny, złoto olimpijskie, 2 triumfy w Copa America i Mistrzostwo Świata. Na koniec jeszcze doniesienia koszykarskie. Dziki Warszawa pokonały na wyjeździe estoński Tartu Unikul MNM 103-76. Była to pierwsza kolejka grupy E Pucharu Europy FIBA.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Tu program Powerplay, tu Darek Maciborek, tu Marcin Jędryk. Dobry wieczór.
8: Widzik w basenie.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. If you don't like something,

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Do usłyszenia jutro.
2: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskim. Zginęła jedna osoba. Są utrudnienia dla kierowców. Miliony za pracę dla lekarza bez specjalizacji na warszawskim SOR-ze. Dawid K., były radny Koalicji Obywatelskiej, z zarzutami. W faktach także świat astrofizyki i Nagroda Nobla dla odkrywcy kosmicznych cząstek duchów. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch osobówek na zachodniopomorskim odcinku S10. Do kolizji doszło w pobliżu Kobylanki. Zablokowana została jezdnia w kierunku Stargardu. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u na warszawskim Szpitalu Południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Dziś został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić jutro po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza dzisiaj trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
5: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy, jako biuro rzecznika praw pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
4: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim Szpitalu Południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Jutro pracę nad tymi przepisami rozpocznie Sejm. Tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
3: 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerom paliwowego giganta?
6: Działanie na szkodę spółki oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miał dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
7: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach

0: Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: A o awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
2: Zapraszamy Was na poranne rozmowy publicystyczne. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą. 8:02 w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
3: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
2: Wykorzystanie lodu antarktycznego do badania cząstek widmo, czyli neutrin. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Hazenowi z Belgii Nagrodę Nobla z fizyki. Neutriny to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała tak, jakby nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom obserwować te niezwykłe cząsteczki.
4: To, co jest ważne, te neutrina mają tor lotu prosty. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują z żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
5: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
4: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
2: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
7: Wtorkowy wieczór upływa nam pod znakiem piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Dziś już bez emocji z udziałem biało-czerwonych, ale mamy spotkania w najwyższej dywizji. I w Splicie przez chwilę pachniało sensacją, bo Chorwaci od 17 minuty prowadzili, ale przed momentem wyrównał Merino, zatem Chorwacja-Hiszpania 1-1. Z kolei bez zaskoczenia w Londynie Anglicy wygrywają na razie z Czechami 3-0. W rozgrywkach halowych zwycięstwa polskich ekip koszykarskich w Pucharze Europy FIBA. Za Stal Zielona Góra pokonała na Węgrzech Olejba aż Szolnoki 90-80. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe ze stońskim Tartu Ulikul MNM 103-76. Koszykarze Mistrza Polski Legii Warszawa z kolei przegrali w Strasburgu z zespołem ZIK 62-100 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów FIBA. Wtorkowy wieczór także z czymś dla fanów Szczepiorniaka. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża zremisowali w Gdańsku 31-31 z HC Eurofarmem Pellister Botola z Macedonii Północnej w swoim drugim meczu grupy G Ligi Europejskiej. W ostatniej akcji gospodarze mogli doprowadzić do wygranej, ale gości uratowała poprzeczka.
8: Z jednej strony szkoda, z drugiej strony z pokorą ten jeden punkt przyjmujemy. Mamy 3 punkty, cały czas wszystko jest w naszych rękach, a przed nami mecz z Opolem, a później będziemy znowu mierzyli się w Lidze Europejskiej.
7: Mówił po tym spotkaniu Patryk Rąbel, trener Wybrzeża. Na już jutro spotkanie na szczycie grupy F Ligi Mistrzów Industria Kielce zmierzy się z niemieckim SC Magdeburg.
9: W domu możemy i musimy walczyć z każdym. Mam zdrowych zawodników, młodych chłopaków, gdzie się nie sprzedać, mówiąc po sportowemu, nie lepiej jak właśnie w meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie.
7: Motywował trener gospodarzy Krzysztof Lijewski. Środowy mecz Industrii z SC Magdeburg rozpocznie się w Kielcach o 20:45.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktów. Już prawie 23. Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Tak jest. Zaczniemy od incydentu przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Policja postrzeliła agresywnego mężczyznę z nożem. A w Polsce przełom w sprawie brutalnego gwałtu sprzed 17 lat. Pomogło DNA. Będą też filmowe fakty. Pedro Pascal z szansą na Oscara. Krytycy zachwyceni jego nową rolą. Niebezpieczny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Zachowujący się agresywnie i posiadający broń mężczyzna został postrzelony tam przez policję. Jak wynika z komunikatu policyjnego, podszedł on wcześniej do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Miał przy sobie nóż. Cytowani w mediach świadkowie słyszeli 4-5 strzałów. Sprawca tego incydentu został poważnie ranny. Szwedzka rodzina królewska nie była obecna w zamku w czasie tego ataku. Poznańskie Archiwum X i Laboratorium Kryminalistyczne Wielkopolskiej Policji rozwiązały sprawę gwałciciela brutalnego ataku na tle seksualnym sprzed 17 lat. Dzięki zaawansowanym badaniom genetycznym i skrupulatnej analizie akt ustalono oraz ujęto sprawcę, 47-letniego Arkadiusza W. Z nami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wyglądała praca śledczych?
3: Policjanci z poznańskiego Archiwum X wrócili do sprawy kobiety, która 17 lat temu została brutalnie zgwałcona przez nieznanego mężczyznę. Wówczas nie udało się ustalić jego tożsamości i śledztwo umorzono. Funkcjonariusze wrócili do sprawy kilka lat temu. Przełom nastąpił dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik.
4: Wyodrębnili pełny profil DNA należący właśnie do mężczyzny. Natomiast przez kolejne 3 lata policjanci z Archiwum X krok po kroku zwężali krąg podejrzanych, aż w końcu trop doprowadził policjantów do jednego z zakładów karnych. Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad.
3: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podejrzany przyznał się do czynu sprzed kilkunastu lat. Za to przestępstwo grozi mu teraz 15 lat więzienia.
2: Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy pod nadzorem prokuratora badali miejsce nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10. piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
5: Nie nadaje się do użytku, jest zadymiony, w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
6: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z od innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
2: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa Rydygiera Wojciech Gąsior. W faktach teraz Pomorze. 4 z 5 min z czasów II wojny światowej.

0: wojskowej, które zalegały na dnie Bałtyku, zostały dziś unieszkodliwione. W Świnoujściu nurkowi minerzy oczyścili z niewybuchów teren przyszłego falochronu portu kontenerowego. O szczegółach tej akcji reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: To brytyjskie miny morskie, które podczas II wojny światowej zrzucano z samolotów, żeby blokować żeglugę w tym miejscu. Po ponad 80 latach wciąż są niebezpieczne. Każda ma około 3 metrów długości i zawiera od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Wszystkie pięć znaleziono około 10 metrów pod wodą, kilometr od falochronu terminala LNG. Nurkowie nie wysadzają ich od razu. Na początek wypalają materiał wybuchowy, żeby ograniczyć siłę eksplozji i wpływ na otoczenie, a dopiero później detonują pozostałości. Wojsko daje sobie czas do czwartku, ale do zneutralizowania została już tylko jedna mina. Podczas operacji można spacerować po plaży, ale zakazane jest wchodzenie do wody na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
2: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Krytycy typują Pedro Pascala do Oscara za jego rolę Behemoth. O tym więcej Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
3: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku. W młodości porzuciłam grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcje gry na wiolonczeli, to dwóch moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
0: Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia, a nowe fakty RMF FM dużo wcześniej, bo już za niecałą godzinę. Zajrzymy wtedy do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenie z waszego życia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wydarzyło się dziś.
5: RMF FM na koniec.
6: RMF Dance.

I've been going back to yours. I've been fighting.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Trump znów zapewnia o końcu wojny w Ukrainie. Tymczasem Załęski ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji. Apele ratowników Tobr nie pomagają. Turyści wciąż ryzykują w górach. A na koniec faktu wyjątkowa akcja leśników w Wielkopolsce.
3: Jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
2: Donald Trump po raz kolejny zapewnia, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Podczas wystąpienia w Maryland mówił, że pracuje nad tym, ale nie podał szczegółów. Zakończyliśmy 8 wojen i ta też się niedługo zakończy. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, wierzcie lub nie. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał amerykański przywódca. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Nie chcę mówić o terminie, natomiast pracujemy bardzo intensywnie. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się w porannej rozmowie RMF FM do kwestii budowy w Polsce stałej wojskowej bazy amerykańskiej.
4: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, i wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Powiedział Adam Szłapka. Do tej rozmowy wrócimy w faktach o pierwszej. Unia Europejska próbuje zmniejszyć gigantyczny deficyt w handlu z Chinami. Jak ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, jutro do Pekinu jedzie unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Ma rozmawiać o konkretnych ustępstwach Pekinu, które Bruksela chciałaby przedstawić na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Deficyt Unii Europejskiej wobec Chin sięga już około miliarda euro dziennie. Czy jest szansa na zmniejszenie tego deficytu? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Szansa jest, ale na razie trudno mówić o przełomie. Chiny musiałyby przede wszystkim zwiększyć import z Unii i ograniczyć bariery dla europejskich firm na swoim rynku. Bruksela chce, żeby Pekin ograniczył nadwyżkę eksportową. Jeżeli jednak nie będzie przełomu, Unia zapowiada bardziej stanowcze działania, które teraz są bardziej realne niż wcześniej, bo Niemcy, które dotąd były ostrożne wobec Pekinu, zaostrzyły swoje stanowisko. Berlin razem z Paryżem zaproponował nowy instrument pozwalający szybko ograniczyć dostęp do unijnego rynku krajom, które stosują nieuczciwe praktyki handlowe.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Nie pomagają apele ratowników Tobr. Turyści lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa, wybierając się na górskie szlaki. Wczoraj pod Zawratem w Tatrach doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku. W niedzielę w podobnych okolicznościach zginął tam mężczyzna.
7: To są bardzo trudne warunki. W większości ci ludzie byli nieprzygotowani. Brak odpowiedniego obuwia, brak raków, raczki, które w większości tych wypadków, tych poważnych wypadków, ludzie mieli na nogach. To nie jest sprzęt, który by był odpowiedni na taką porę, ale przede wszystkim takie warunki, jakie teraz były.
2: Mówił ratownik dyżurny Tobr Edward Lichota. Turyści muszą pamiętać, że wyżej w Tatrach leży bardzo twardy śnieg i poruszanie się tam wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. Mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
8: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na

0: przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to warto spróbować. A z kolejnymi faktami wracamy do Was punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zdenerwowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zaczniemy od doniesień z polskich dróg. Kierowcy, uważajcie w Wielkopolsce. Tam problemy z przejazdem po dwóch wypadkach. Trump zapowiada rozmowę z Putinem. Chodzi o śmierć laborantki po kontakcie z patogenem dżumy. Będą też ważne fakty o zdrowiu, a dotyczące waszego kręgosłupa. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami koło Konin Wschód. Jedno z aut uderzyło w bariery energochłonne w pasie rozdziału, a drugie wjechało do rowu. Pas wolny w kierunku Świecka zablokowany. Problemy z przejazdem także krajową 92 w Wielkopolsce. We wrześniu na odcinku Słupca-Poznań zablokowana droga przez ładunek, który rozsypał się z ciężarówki. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Donald Trump zapowiedział rozmowę z Władimirem Putinem w sprawie śmierci pracownicy rosyjskiego instytutu zajmującego się badaniem dżumy. 28-letnia kobieta zmarła kilka dni po tym, jak w laboratorium rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Rosyjskie władze podały jedynie, że przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Stany Zjednoczone domagają się od Moskwy szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że przekazane dotąd dane są ograniczone. Po śmierci kobiety około 200 osób, które miały z nią kontakt, objęto obserwacją, a w kilku placówkach medycznych wprowadzono kwarantannę. W faktach jeszcze jedna informacja zza oceanu. Skazana na śmierć Christy Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność i mówi. 50-latka przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. Jak podaje ABC News, Pike wciąż wymaga intensywnej opieki medycznej. Doznała poważnych obrażeń rąk i wciąż jest przekuta kajdankami do łóżka. W faktach teraz lubelskie. Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Więcej szczegółów reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia dwóch rannych wciąż przebywających w szpitalu.
1: 488 osób zostało zatrzymanych we Francji podczas demonstracji w kolejnym dniu mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Dane te podało francuskie MSW. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów 450 tysięcy osób, a według MSW 256 tysięcy. Również nauczyciele przyłączyli się do tych protestów. Sytuacja pogarsza się od lat i to w coraz szybszym tempie. Teraz, gdy w całym kraju pojawia się tak wiele demonstracji i akcji protestacyjnych, wyraźnie widać, że we Francji narasta ogólne zmęczenie pogarszającymi się warunkami życia, mówił jeden z protestujących nauczycieli. Dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu. Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
3: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.

0: tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Dyskopatia, jak rozpoznać i leczyć? Słuchajcie dzisiaj faktów.
1: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik rządu Adam Szłapka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
2: Co z tym tu Władysławem Tofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet? Nie złoży?
3: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
2: A będzie miał odebrane?
3: No, myślę, że to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
2: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
3: No to znaczy myślę, że będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No bo to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
2: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrane. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
3: Tak, oczywiście. No,
2: ale mówił
3: pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
2: Kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
3: Bo to ważne spotkanie, ale to jest, jak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dystrakcjonalne, więc...
2: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
3: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
2: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
3: Ale doszły
2: do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
3: Spotkanie z tego, co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
2: Panie ministrze, ja o to pytam także
3: ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
2: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
3: Nie są,
2: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
3: Okej, to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
2: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
3: Tak, oczywiście.
2: Czyli było elementem, to nie jest takie jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
3: Nie, to znaczy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
2: Nic
3: naprawdę
2: w takim razie Adam Bielan.
3: A to już trzeba pytać Bielana.
2: No, ale pan jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan...
3: Broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
2: Co to znaczy najgorszych?
3: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiSu, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiSu. No...
2: Chce uzyskać?
3: Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
2: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? To powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Gdzie to szkoda?
3: Jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiSu może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, to znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne. No to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos, Tak, nie można po prostu robić.
2: Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
3: To jest jak zdrada, tak dokładnie, to jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
2: Adam Bielan, pana zdaniem jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był spisem, rozumiem, zdradny.
3: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
2: A jak z tą bazą
3: Z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
2: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
3: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
2: Pojawiały się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przesłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
3: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a do kolejnej jej części wrócimy w Faktach o drugiej, na której już teraz zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Krzysiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek?
0: RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM.